po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Biały miś, o biały miś, dla pożedy, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
2: Bon.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
2: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: czasochłonność pewnych czynności pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
1: Chodzi o zgranie pracy różnych służb mających różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka, zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą ICEYE, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
2: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
1: To aluzja premiera do Elona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową, także wojskom walczącym w Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy po wygranej z Portugalią. Dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Dziś na zachodzie i na wschodzie Polski może trochę popadać, a w środku nie powinno. Temperatura od 15 stopni na południowym wschodzie Polski, tu najchłodniej, przez 17 w centrum do 20 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Hełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bon.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj pan

0: jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski. Sprawdzamy reakcję Polaków. Agnieszka Trojanowska, PiS. Podwyżki na stacjach benzynowych. Kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
1: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
0: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej 100 dolarów. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
2: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
0: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące. Kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na

0: za liczne kradzieże sklepowe. Wcześniej był też karany za posiadanie narkotyków. Po zakończeniu kary został przekazany stronie ukraińskiej w Dorohusku. Mężczyzna otrzymał również 5-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. Tego samego dnia Polskę opuścił 32-letni obywatel Gruzji. Mężczyzna odsiadywał wyrok m.in. za jazdę po alkoholu i prowadzenie samochodu mimo sądowych zakazów. Wcześniej spowodował też wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości. Straż Graniczna uznała, że dalszy pobyt obu mężczyzn stanowi zagrożenie dla niebezpieczeństwa i porządku publicznego. Gruzin został pod eskortą funkcjonariuszy przetransportowany drogą lotniczą do swojego kraju. Otrzymał 7-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen. O historii, krajobrazie i przyszłości ziemi krasnostawskiej będą rozmawiać uczestnicy konferencji regionalnej Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych. Wydarzenie pod hasłem Kraszczady, krajobraz, pamięć, ludzie, przyszłość ziemi krasnostawskiej odbędzie się dziś w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego. Obrady rozpoczną się o 10:00. W programie znalazł się szereg prelekcji poświęconych lokalnemu dziedzictwu. Przedstawiciele instytucji kultury z całego powiatu omówią m.in. Kraszczady, źródła historyczne regionu, walory turystyczne Kraśniczyna, tajemnice wieży ariańskiej w Krynicy oraz partyzancki szlak w Kraszczadach. Podczas wydarzenia zostaną też poruszone lokalne inicjatywy i historia takich miejscowości jak Gorzków, Fajsławice, Sienica, Różana, Izbica, Rudnik czy Żółkiewka. Wstęp na wydarzenie jest wolny dla wszystkich pasjonatów historii i tradycji naszego regionu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Sporo dziś chmur przez cały dzień, trochę więcej rozpogodzeń na południowym wschodzie Polski. Na termometrach od 17 do 20 stopni, chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu do 16. Wiatr słaby i umiarkowany.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
4: Bon ton,

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witajcie w 216 wydaniu magazynu sportowego. Marcin Petruk. Przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy podsumowywali ostatnie poczynania naszych klubów i zawodników. Zaczynamy od motocyklowych mistrzostw Śląska, w których z powodzeniem startował młody chełmianin Mieszko Kamiński. Sezon podsumowuje wraz ze swoim tatą i trenerem Krzysztofem.
2: Sezon, jak to można powiedzieć, szarpany, ale udało nam się pojechać w dwóch rundach pełnych, w dwóch rundach prawie deszczowych, także nie obyło się bez przygód. Mieliśmy startować w klasie 160, ale tydzień przed zawodami wybuchł nam silnik. Musieliśmy odbudować go. Odbudowaliśmy, w domu było wszystko ok. Zrobiliśmy 2 motogodziny treningu, pojechaliśmy na zawody. Na pierwszym wyjeździe silnik odmówił posłuszeństwa i musieliśmy wrócić do klasy 110, ale to przyniosło bardzo dobre efekty, bo Mieszko otworzył się na jazdę w deszczu, bo wygrał wyścig, zrobił życióweczkę piękną na deszczu, pociągnął kolegę swojego z klasy niżej, Mikołaja Pawlikowskiego, także sezon uważamy za bardzo udany, ale więcej o tym wszystkim to może Mieszko.
3: No, jak to podsumował, sezon minął szarpany. Te 2 rundy, na których byłem, dla mnie wypadły idealnie. Pierwsza była na Słomczynie, runda, na której nie było mnie, bo jeszcze nie byliśmy przygotowani. Na drugiej również nie zdążyliśmy się przygotować. Tamta runda była w Biłgoraju. Na trzecią rundę już pojechaliśmy do Starego Kisielina, do Zielonej Góry. No i tam mi wyszło idealnie, w deszczu ścigałem się, tam wyścig był w deszczu. Jak tato mówił, kolegę podciągnąłem z czasem lepszym i wykręcił nawet lepszy ode mnie. I czwarta runda to było w Słomczynie. Tam złapały lekkie opady, z rana było bardzo, bardzo zimno i w ogóle nie trzymał asfalt. Z rana w sobotę złapał nas duży wiatr bardzo, zwiało nam namiot i w namiocie utknąłem na 20 minut. I tatę wołałem o pomoc i mnie tato wyciągnął, a sezon udany, W Starym Kisielinie miałem pierwsze miejsce, tam w 3 wyścigach pierwszym zająłem pierwsze miejsce, bo niestety mojemu koledze gaźnik się zapchał. Potem na drugim wyścigu zająłem 2 miejsce i na trzecim w deszczu w niedzielę, długim wyścigu, 12 okrążeń, zająłem 1 miejsce. W Słomczynie wszystkie wyścigi odbyły się dobrze, było słonecznie i pierwszy wyścig zająłem 1 miejsce i w drugim i w trzecim niestety nie udało się, i po drugim miejscu klasyfikując jestem 2 w tabeli, więc cieszę się bardzo, bo udało się jakoś.
2: Najbliższe starty czekamy oczywiście na kalendarz, prawdopodobnie pojawi się w styczeń, luty. No ale tu już mamy zmianę klasy, Mieszko w maju kończy 12 lat, może usiąść już na klasę stok 250, czyli już duże koła, 17. Kończymy przygodę z moimi kołami, chociaż jeszcze mi się odgryza, że chcę w Pitbike Fun jechać, czyli w klasie 160 na pitbajkach. Myślę, że jeżeli będzie gotowy na to, to też pojedzie w 2 wyścigach. Także plany są na 250, już na duże motocykle, na duże tory. Oczywiście będziemy zdawać nową licencję, ale już licencję uprawniającą go do ścigania na dużych motocyklach. Także plany mamy duże, zobaczymy co wyjdzie, ale tutaj już też będzie mniejszy problem z silnikami, ponieważ są to motocykle Kawasaki, Yamahy, także już takie poczciwe sprzęty, na których można fajnie się pościgać. Także trzymajcie za nas kciuki i kibicujcie, obserwujcie. Także pozdrawiamy serdecznie.
1: Teraz mieszane sporty walki i zapowiedź wydarzenia, które za kilka dni rozegra się we Włodawie. Zapowiada zawodnik UFC Cezary Oleksiejczuk.
4: Razem z moim bratem Michałem oraz Konradem Rusińskim organizujemy galę MMA we Włodawie. Ja i Michał jesteśmy zawodnikami UFC, a Konrad zawodnikiem KSW. W sportach walki jesteśmy już od wielu lat. Przeszliśmy praktycznie wszystkie szczeble, od zawodów amatorskich, przez mniejsze gale, aż po największe organizacje na świecie. Dzięki temu wiemy, jak ta droga wygląda i jak ciężko młodemu zawodnikowi dostać swoją szansę. Właśnie dlatego chcemy zorganizować tą galę. Zależy nam przede wszystkim na promocji sportu, promocji Włodawy i całego naszego regionu, ale też na tym, żeby dać możliwość pokazania się młodym i perspektywicznym zawodnikom. Chcemy, żeby dla części z nich ta gala była pierwszym poważnym krokiem w zawodowej karierze i przepustką do większych organizacji. Sami kiedyś zaczynaliśmy od małych gal i dobrze wiemy, jak ważna może być ta jedna dobra walka i jedna szansa, żeby ktoś cię zauważył. Co ważne, transmisja z gali będzie dostępna w kanale sportowym, czyli z jednej z największych telewizji internetowych w Polsce. Dzięki temu zawodnicy będą mogli pokazać się nie tylko publiczności na miejscu, ale też bardzo dużej liczbie kibiców w całym kraju. Chcemy zrobić w Abu Dhabi naprawdę profesjonalne wydarzenie sportowe, które będzie atrakcyjne dla kibiców, ale jednocześnie będzie miało większy cel – rozwój młodych zawodników i promocję naszego regionu poprzez sport. Mam nadzieję, że mieszkańcy Włodawy i całej Lubelszczyzny będą z nami i wspólnie stworzymy wydarzenie, o którym będzie głośno nie tylko lokalnie, ale też i w całej Polsce.
1: Przed nami przerwa, po której przeniesiemy się na lokalne murawy.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
12: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
5: Reklama.
0: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry ponownie. Zgodnie z zapowiedzią teraz piłka nożna, a zaczniemy od trzecioligowej Chełmianki, która pozostaje niepokonana od początku sezonu. Siódme zwycięstwo biało-zieloni zanotowali, wygrywając 2-0 z rezerwami Wisły Kraków, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
2: Na pewno taki mecz, który szczególnie w pierwszej połowie był dość trudny, bo nie mogli się złapać kontroli nad meczem. Było dość dużo faz przejściowych i to był taki nieoczywisty moment tego meczu. Natomiast druga połowa już dobra, bo zdecydowanie więcej płynności w grze. Przy 2-0 już było zdecydowanie bezpiecznie, także na pewno solidne spotkanie.
1: Bez punktów ostatnie dotychczasowe spotkanie w czwartej lidze zakończył natomiast Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 2-3 uległ u siebie Beniaminkowi Wiktorii Łukowa. Przenosimy się do chełmskiej klasy okręgowej, gdzie po czterech kolejkach liderem nadal jest Eko Różanka. W ostatnim meczu zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka 3-4 pokonał na wyjeździe Włodawiankę, mimo że przez sporą część spotkania przegrywał 0-3.
3: Wielkie brawa za determinację, charakter i wiarę przede wszystkim, bo myślę, że nie jeden zespół by już odpuścił, a my przez to, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, to od 65 minuty pomsiliśmy rywala. Oczywiście odkrywaliśmy się bardzo i gdzieś tam kilka razy wyszli z kontrą, ale powstrzymaliśmy gdzieś tam przed polem karnym. Co do meczu pierwszej połowy, zwłaszcza chcieliśmy troszeczkę ostrożnie zagrać, chcieliśmy, żeby nie stracić gdzieś tam pierwszej bramki. Dobrze nam to wychodziło do 30 minuty, bo mieliśmy tam jedno, dwie sytuacje, gospodarze nie mieli praktycznie żadnej, dobrze reagowaliśmy na długie piłki, dobrze gdzieś tam w średnim pressingu, no ale niestety straciliśmy dwie bramki, zwłaszcza druga bramka po indywidualnym, fatalnym błędzie, gdzie pan zawodnik podał prosto do zawodnika z Włodawianki, no i poszła kontra, to na jednym, którą wykorzystali. Pierwsza bramka tak samo źle, pilnowanie pola karnego, uczulałem przed meczem na to uwagę i tutaj też był błąd, więc dwie sytuacje, dwie bramki. My mieliśmy jeszcze jakieś tam sytuacje pod koniec. W drugiej połowie no nie było czego bronić, trzeba było trochę bardziej ofensywnie zagrać, zwłaszcza na bocznych strefach. I weszliśmy bardzo dobrze w mecz. W drugą połowę, 15 minut, no i niestety, no pierwszy wypad praktycznie, rzut karny, gdzieś tam mądre zachowanie, dziubnięcie piłki w polu karnym, no i 3-0. No i myślę, że mało ludzi na stadionie, którzy nasi kibice wyszli, z tego co wiem po meczu, więc chyba nie było zbytniej wiary, ale myślę, że jedynymi zawodnikami i ludźmi, którzy wyżyli, byli moi zawodnicy, z czego się cieszę, bo nie opuściliśmy głów. Dalej wyżyliśmy, dalej napędzaliśmy się i bardzo dobrze, że 5 minut później strzeliliśmy bramkę na 3-1, która dała kolejny dodatkowy bodziec rzutu karnego Patryk Łaszczuk. Kilkanaście minut później nasieraliśmy znowu bramkę z rzutu różnego Bartka Kawiaka, no i potem to już był istny roller coaster. Cały czas gdzieś atak, tutaj kontra, gospodarze, dużo walki, wiarę, determinacji. W 3 minuty przed końcem świetne podanie Kuby Głębia do naszego nowego zawodnika, Kwiorysina Timura. Świetnie zamknął aktę, wykończył. Gdy wydawało się, że podzielimy się punktami, fantastyczna indywidualna akcja, lewą stroną właśnie Timura, świetny balans ciała, kontakt karny bezdyskusyjny, no i pewnie wykonał Patryk Łaszczuk, choć jakby tego było mało, bo jeszcze w ostatniej akcji, gdzie już bramkarz gospodarzy wybiegł na rzut rożny, jeszcze gdzieś tam w zamieszaniu mieli poprzeczkę gospodarzy, ale na szczęście uniknęliśmy straty bramki, więc można powiedzieć, że to jeden z meczów sezonów, albo no myślę, że długo kibice będą pamiętać to spotkanie, bo przegrywać 3-0 na wyjeździe jeszcze w derbach i odwrócić spotkanie, to nie wiem, czy kiedykolwiek takie coś się zdarzyło, więc wielkie brawa dla mojego zespołu, pokazali niesamowitą determinację, wiarę i też jakość piłkarską.
1: Drugie miejsce w okręgowym zestawieniu należy do Ogniwa Wierzbica, które zgarnęło komplet punktów, pokonując 3-1 Kłosa gmina Chełm, wspomina trener Karol Bujak.
4: Można spojrzeć na wynik, to można stwierdzić, że gładko wygraliśmy, natomiast Kłos Chełm, pomimo tego, że zajmuje dolne części tabeli, dolne rejony, to jest niezła drużyna, naprawdę, oni potrafią grać w piłkę, czegoś tam brakuje, być może wykończenia, natomiast uważam, że to był jeden z cięższych meczów w tym sezonie i myślę, że Kłos Chełm, jak poprawi tę tam kilka aspektów w swojej grze, no to jeszcze naprawdę drobią zamieszanie tutaj w naszej lidze. No my się cieszymy, tak, że jesteśmy wiceliderem, natomiast dopiero pod koniec sezonu będziemy mogli stwierdzić, czy ten sezon był udany, czy nie. Po czterech kolejkach nikt nie awansował i po czterech kolejkach nikt nie spadł. Więc tak na dobrą sprawę wszystko się jeszcze może zdarzyć.
1: Okręgową trójką zamyka granica Dorohusk, która z kolei dopisała do konta jedno oczko po remisie 2-2 z GKS-em Łopiennik. Czwarte miejsce należy do rezerw Chełmianki, które natomiast na wyjeździe 1-3 uległy Frasati Wojsłowice, mówi trener biało-zielonych Paweł Fornal.
5: Myślę, że całe spotkanie było dość wyrównane. Na pewno szkoda sytuacji bramkowych, czy to w pierwszej, czy to w drugiej połowie, które stworzyliśmy, bo naprawdę ich było sporo. Natomiast przeciwnik był konkretny w polu karnym i przede wszystkim skuteczny, co jest najważniejsze w końcowym rozrachunku, także wygrywa zasłużenie. Dla nas to jest lekcja, bardzo dobra lekcja, z której na pewno wyciągniemy jakieś wnioski.
1: Piątą lokatę w okręgowym zestawieniu piastuje natomiast Ruch Izbica, który podzielił się na wyjeździe punktami z Orłem Srebrzyszcze po remisie 1-1. Wspomina trener Roman Blonka.
6: Pozostaje niedosyt, bo w pierwszej połowie byliśmy zdecydowanie lepsi. Strzelaliśmy bramkę trochę zespolonego, mieliśmy dużo sytuacji sam na sam, no ale strzeliliśmy tylko jedną bramkę i zdobyliśmy jeden punkt.
1: W pozostałych okręgowych spotkaniach Unia Rajowiec 5-1 pokonała Hetmana Żółkiewka, zaś ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna 2-2 zremisował z Witrumem Wola Uchruska. Kolejne spotkanie w pierwszej lidze wojewódzkiej juniorów mają natomiast za sobą zawodnicy Chełmianki prowadzeni przez Tomasza Iwana, którzy 1-10 ulegli równolatkom z Podlasia Biała Podlaska.
7: Do 25 minuty wyglądaliśmy nieźle, wygrywaliśmy 1-0, jednak po 25 minucie błędy indywidualne i ewidentny brak sił spowodowało to, że zostaliśmy rozgromieni przez Podlasie 10-1. No cóż, musimy wyciągnąć wnioski i pracować dalej na to, abyśmy w kolejnych meczach wyglądali lepiej.
1: Teraz kolejna przerwa, do programu wracamy niebawem.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
8: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
9: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
10: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
11: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
12: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
11: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
12: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
13: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
14: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
15: Reklama.
16: Bunt

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Wracam do Was i kontynuujemy sportowe doniesienia z ostatnich dni. Następny udany występ w niedawno rozpoczętym sezonie mają za sobą strzelcy MKS-u Dragon Helm, o czym więcej prezes klubu Jan Dąbski.
2: We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn. Przybliżę kobiet i mężczyzn, czyli jest podział tylko na płeć, nie ma podziału na kategorie wiekowe. Konkurenci karabinu pneumatycznego KPM 60 mężczyźni, 16 miejsce Oberda Mateusz, 614,7 punktu. Jest to w kategorii młodzików rekord życiowy tego zawodnika oraz rekord województwa lubelskiego. 27 miejsce Siedlecki Damian, 601,2 i 30 miejsce Czeryna Przemysław, 596,3. W konkurencji 3x20 mężczyźni, 13 miejsce Siedlecki Damian, 567 punktów, 30 Oberda Mateusz, 543, 35 Czeryna Przemysław, 533. KPN 60 kobiet, 41 miejsce Weronika Łukaszewska, 604,4, 46 Czeryna Paulina, 600,4, rekord życiowy, 53 miejsce Angulska Martyna, 578 punktów. W konkurencji 3x20, 39 miejsce Weronika Łukaszewska, 556, 40 Nowosad Martyna, 556, 47 Czeryna Paulina, 533 i 51 Angulska Martyna, 493. Wśród mężczyzn KDW 60 w postawie leżąc, 15 miejsce Siedlecki Damian, 612,4, 20 Czeryna Przemysław, 609,8, rekord życiowy, 43 Michał Taniewski, 599,5, 47 Oberda Mateusz, 596. Wśród kobiet w tej samej konkurencji 29 Czeryna Paulina, 603,8, rekord życiowy, 36 Angulska Martyna, 598, 42 Weronika Łukaszewska, 586,4. W konkurencji o 30 strzałów kobieta i mężczyzna 14 miejsce zajęła Weronika Łukaszewska i Damian Siedlecki, a 18 Nowosad Martyna i Oberda Mateusz. Ogółem startowało 327 zawodników, sklasyfikowanych zostało 61 klubów.
1: Udane otwarcie sezonu mają za sobą natomiast pięściarze MKS-u Olimp Helm. O szczegółach trener Konrad Rondoś.
3: Wraz z KPU Narodową jako trener byłem w Hiszpanii. Tam pojechaliśmy z 4 zawodnikami reprezentujących nasz kraj i jednym z nich był oczywiście Mikołaj Rondoś, który jest reprezentantem MKS Olimp Helm. Tygodniowy turniej, który był bardzo dobrze obsadzony. Bardzo dużo zawodników z Meksyku, bardzo dużo z Portugalii, z różnych krajów. Meksyk postawił wysoką barierkę. Bardzo mocni chłopcy, dużo bardziej rozwinięci niż nasi, chyba z regionu klimat, fizyczniejsi, więc walki stały naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o Mikołaja, uprasował się na trzeciej pozycji, przegrał w drugiej walce z Meksykaninem, który zdobył w tej kategorii złoto. Nasze cenne doświadczenie, byliśmy po obozie, po bardzo mocnym obozie nad Jeziorem Białym, gdzie trenowaliśmy po 3 jednostki dziennie, więc ten termin nie do końca nam pasował, ponieważ Mikołaj powinien troszkę odpocząć, ale podjęliśmy rękawice, wiadomo, to jest doświadczenie, które jest nam niezmiernie potrzebne do zbliżających się mistrzostw Europy, gdzie Mikołaj Rondoś jako reprezentant Polski będzie jeden z 10 reprezentował nasz kraj na mistrzostwach Europy w Turcji. To już taka informacja, którą możemy się pochwalić, bo to już jest jasne. Natomiast ja będę prowadził tę reprezentację jako trener kadry narodowej i jest mi z tego tytułu też niezmiernie miło i cieszę się, że trenerzy i Polski Związek Bokserski docenia moje doświadczenie i pracę. Z ciekawych jeszcze rzeczy, Igor boksował w polskiej lidze boksu, Kasper jeszcze nie, został wstrzymany, ponieważ jest bójką, jedynką jest Kwadu Brach. Natomiast Kasper będzie boksował w najbliższych tygodniach, zaraz mamy targi bokserskie, tam będzie reprezentował Raszkiewicz i nasz klub. Natomiast Igor podjął rękawicę z wicemistrzem świata, z chłopakiem 7 lat starszym, z jedynką w kraju, jeżeli chodzi o wagę 90 kg. Pierwszy raz zaboksował wagę 90 kg. Chcieliśmy po prostu się sprawdzić, niestety musimy docelowo tę wagę kierować, bo Igor cały czas rośnie, a 85 nie jest wagą olimpijską, więc musimy powoli się wdrażać w tę wagę. No walka piękna, według mnie i nie według mnie, według wszystkich innych sędziów. No wygraliśmy tą walkę, natomiast werdyktem sędziowskim wygraliśmy walkę 2-1, gdzie jeszcze raz mówię, jako trener z obiektywnego punktu widzenia, pierwszą rundę wygraliśmy do wiwatu, drugiej troszkę Igor odpuścił, trzecia również była nasza i taka miała być ocena, wszyscy byliśmy spokojni. Natomiast taki sport czasami są wielkie zdziwienia i musimy być też na to gotowi. Także dzień do przodu, Igor podszedł te sprawy z uśmiechem, Jeziorskim boksował, także mimo, że jest redyk jaki jest, czyli 2-1 tak naprawdę mogli dać to czy tamtą stronę z jedynką w kraju, nie jeszcze jego wadę, że tak powiem, świetnie. Igor skończył boksować w sobotę, w niedzielę rano już udał się do Cetniewa na zgrupowanie kadry narodowej, gdzie również mogę już uchylić rąbka tajemnicy, będzie reprezentował nasz kraj w seniorskich mistrzostwach Europy, nasz kraj, nasze miasto i nasz klub MKS Olimp Chełm, nasze miasto Chełm w seniorskich mistrzostwach Europy, gdzie to jest naprawdę ogromny prestiż, bo jest jedynym chłopcem, jeżeli chodzi o 2006 rok, czyli tym najmłodszym chłopcem w kadrze, który będzie brał udział w tego typu czempionacie. Zazwyczaj boksuje starsi chłopcy, już mocno rozwijają się, natomiast Igor został mocno zauważony przez trenera Dylaka, który prowadzi do siły jeszcze Remetę, no i jest takim troszkę jakby oczkiem w głowie, dlatego dostał szansę, żeby zdobyć doświadczenie, się sprawdzić. No i przed nim młodzieżowe mistrzostwa Europy, które odbywają się w listopadzie. Także krótko mówiąc, MKS Olimp Chełm w najbliższych tygodniach 3 reprezentantów będzie reprezentować nasz kraj na mistrzostwach Europy, bo jeszcze do tej dwójki, o której wspomniałem, o Igorze i Mikołaju dojdzie Kacper Prymus, bo jest również w kadrze narodowej, młodzieżowej i seniorskiej. Także myślę, że jest się czym chwalić. Jestem dumny z nich jako trener, jestem dumny z tego wyniku jako trener, ale nie spoczywamy. Ja mam cały czas marzenia, żeby się ciągle rozwijać, pracować w kadrach, współpracować w kadrach, współpracować z najlepszymi trenerami. I będę dążył do tego, żeby współpracować w każdej z kadr, nawet seniorskich, żeby zdobywać to doświadczenie, przekładać to na moich zawodników i mój klub, żeby Chełm placował się tak jak do tej pory na podium, jeżeli chodzi o czempionaty krajowe, a w przyszłości czempionaty międzynarodowe, mistrzostwa Europy czy świata.
1: Niedługo następny sezon rozpoczynają natomiast wychowankowie chełmskiej szkoły karate Kyokushin Satori, których trenerzy doskonalili ostatnio swoje umiejętności, mówi sensei Bartłomiej Zakrzewski.
4: W miniony weekend w Węgorzewie odbyła się kolejna edycja weekendu z kata zorganizowanego przez białostocki klub karate Kyokushin Kanpu. Około 50 karateka doskonaliło swój warsztat układów kata. Głównym instruktorem prowadzącym to szkolenie był Shihan Andrzej Kruk z jarosławskiego klubu karate Kyokushin, który szkolił wyższe stopnie. Ja natomiast miałem przyjemność zająć się pozostałą grupą ćwiczących do trzeciego Kyu włącznie. Seminarium było poświęcone omówieniu w szczegółach wszystkich obowiązujących układów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na szczegóły w postaci dokładnego wykonywania technik, sposobu poprawnego poruszania się oraz japońskich nazw. Omówione zostały również zasady sędziowania kata na zawodach. Chełmską szkołę karate Kyokushin Satori oprócz mnie reprezentowała senpai Marzena Łatka i Aleksandra Ossolińska. Nasze plany startowe na najbliższy czas to już 19 września ogólnopolski turniej karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Supraśla, a następnie Nordic Cup w Finlandii. Kalendarz imprez do końca tego roku jest bardzo zapełniony, więc będziemy mieli gdzie pojechać i powalczyć o miejsca na podium.
1: Zapraszam na krótką przerwę, po niej powiemy m.in. o poczynaniach chełmskich lekkoatletów.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
7: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krok.
9: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki.

0: przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: me.
1: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
2: Witam raz jeszcze. Powoli do końca sezonu MTB zbliżają się kolarze GKK Peloton Okrzów. O ich ostatnich dotychczasowych sukcesach mówi Jarosław Garda.
3: Kolarze GKK Peloton odnotowali kolejny niezwykle udany występ, rywalizując w Kraśniku podczas 13. edycji ogólnopolskiego maratonu kolarskiego MTB o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Świetnie zorganizowane zawody jak co roku przyciągnęły na start liczną i mocną stawkę kolarzy z całego kraju. Zawodnicy musieli zmierzyć się z dobrze znaną, lecz wymagającą trasą oraz mocno dającą się we znaki wietrzną pogodą. Na koronnym dystansie profi, liczącym 60 km, nasi reprezentanci zdominowali ścisłą czołówkę. Znakomitą dyspozycję potwierdził Adam Mandziak, który po pasjonującej walce wywalczył drugie miejsce w klasyfikacji Open oraz drugą pozycję w kategorii wiekowej M3. Bardzo mocne tempo utrzymali także koledzy z ekipy. Stanisław Pruchniak przeciął linię mety na 5. miejscu Open i 4. w kategorii M3, natomiast Kamil Borowski finiszował na 6. miejscu klasyfikacji Open, zdobywając 2. miejsce w kategorii wiekowej M2. Powody do dumy przyniósł także dystans mini o długości 30 km. Na podium klasyfikacji zameldował się Adam Rękas, wywalczając znakomite 3. miejsce oraz 2. lokatę w kategorii M2. W tych samych zmaganiach Maciej Opolski zajął 24. miejsce w klasyfikacji Open, co przełożyło się na 5. lokatę w kategorii wiekowej M1 Augustowie w ramach ostatniej rundy tegorocznego cyklu Orient Gravel.
2: Sezon letnich startów zakończyli natomiast lekkoatleci MKS-u Agroscome i to z sukcesami. O szczegółach trener Marek Mazurek.
4: Wiktoria Nadolska wywalczyła złoty medal biegu na 1000 metrów z wynikiem 3 minuty 6 sekund 21 setnych. Dagna Obyć wywalczyła srebrny medal w skoku z wyż, pokonując poprzeczkę na wysokości 145 cm. Tym samym swój rekord życiowy poprawiła o 10 cm. Hubert Rejmak wywalczył brązowy medal w biegu na 600 metrów z wynikiem minuta 33 sekundy 48 setnych. Brązowy medal wywalczył Kacper Harkot w konkurencji rzutu młotem o wadze 5 kg, uzyskując odległość 23 metrów 12 cm. Warto zaznaczyć, iż swój dotychczasowy rekord życiowy poprawił o ponad 2,5 metra. W klasyfikacji medalowej, jak i punktowej MKS Agros uplasował się w środku tabeli, zajmując 10. miejsce na 20 punktujących klubów. Nasza reprezentacja liczyła 15 zawodników, którzy łącznie zgromadzili 27 punktów zaliczanych do punktacji systemu sportu młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Instytut Sportu. Dzięki temu dorobek punktowy naszego klubu zdecydowanie umacnia naszą pozycję wśród najlepszych klubów naszego miasta z dorobkiem w bieżącym roku ponad 110 punktów.
2: W tych samych zawodach także z sukcesami zaprezentowali się lekkoatleci MKL-u Chełm, mówi trener Łukasz Sarej.
5: Zdobyliśmy 23 punkty w rywalizacji zawodników i z tym dwa medale. Dawid Kister 47,99 brąz na 300 metrów przez płotki oraz Bartołomiej Wrona 6,27,14 i również brązowy medal na 2000 metrów. Julia Laskowska na 80 metrów przez płotki 5. miejsce, 6. miejsce Kasi Dragan w wieloskoku, a także 6. miejsce sztafety 4x 100 metrów w składzie Zuzia z Mazurek, Martyna Wojewódzka, Laura Stępkowska, Julia Laskowska. Jesteśmy dość zadowoleni z tego startu, patrząc na to, jak się układał ten sezon. 2 medale, 23 punkty, dobra zdobycz na koniec sezonu.
2: Aktywny początek września zanotowali również reprezentanci sekcji biegowej ruchu Izbica, o czym więcej Paweł Zieliński.
6: Pierwszy to półmaraton praski, rozgrywany co roku w Warszawie. To jest nocna edycja, więc zawodnicy biegną już po zmierzchu. W tym roku wzięło udział prawie 10 tysięcy zawodników. To bardzo duża rzesza. Jest tam kilka dystansów. My mieliśmy 4 zawodników na dystansie półmaratońskim. I jak każdy z nich podkreślił, atmosfera i organizacja jest na najwyższym poziomie i warto tam startować. Najlepiej z całej naszej czwórki wystartował Krzysztof Szadura. Jego czas to godzina 21 minut i 1 sekunda. I to potwierdza obecne możliwości Krzysztofa, bo startując w tym roku w półmaratonach właśnie oscyluje pomiędzy godzinę 20 a godzinę 25. Kolejny z uczestników to Marek Antonciak, godzina 28 i 15 sekund. Trzecim ze startujących zawodników był Ireneusz Kawryluk, godzina 46:39. I tu warto podkreślić, że to jest pierwszy pełny sezon po powrocie po operacji Birka i cieszy rosnąca forma. I na koniec wspomnimy jeszcze o Marcinie Malinowskim, rodowity Warszawia, który już od lat mieszka u nas w Krasnostawie. Nie odpuszcza większości warszawskich imprez biegowych, a jego czas to godzina i 49 minut. Drugą z dużych imprez była już impreza triatlonowa, Castle Triathlon w Malborku, która co roku przyciąga rzesze zawodników. Jest też również imprezą w ramach Mistrzostw Polski. W tym roku mieliśmy dwóch zawodników. Nasz etatowy triatlonista Andrzej Łoński startował na dystansie 1/8 Ironmana i zajął 11 miejsce Open i drugie w swojej kategorii wiekowej, potwierdzając bardzo mocną dyspozycję w tym roku. A drugim zawodnikiem był debiutant w zawodach tej rangi, Sebastian Białobocki. Po raz pierwszy wystartował na pełnym dystansie Ironmana, czyli 3,8 km pływania, 180 km jazdy rowerem i maraton do przebiegnięcia 13 godzin 21 minut 49 sekund. Tyle zajęło mu ukończenie tego debiutanckiego dystansu. Gratulujemy mu serdecznie, bo Sebastian trenuje tę dyscyplinę od niedawna i pokazał tym startem, że jest potencjał do dalszego rozwoju.
2: W dzisiejszym magazynie sportowym to wszystko, ale zanim się na dzisiaj pożegnamy, to jeszcze kilka zaproszeń. Jutro tuż po 11 zapraszamy na kolejny odcinek Instrukcji Przetrwania, w którym wspólnie z Damianem Krzywną porozmawiamy o racjach żywnościowych, które w ostatnich latach są coraz popularniejsze wśród cywilnych miłośników outdooru. Z kolei również jutro, ale po 14 w imieniu swoim oraz Moniki Łupkowskiej zapraszamy na drugi odcinek Strefy MM, gdzie wrócimy do czasu młodości milenialsów, tym razem wspominając perypetie szkolne, sklepiki i zabawy, jakie nam wtedy towarzyszyły. A w najbliższych wiadomościach sportowych słyszymy się w poniedziałek o 8:30. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
1: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9:00 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
0: Reklama. Tomlux polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
9: Tato, słyszałeś o ACR?
10: A co to jest ACR?
11: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
9: To tu, gdzie ten robot?
11: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezar Jaszczyk.
1: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
2: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
0: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki.

0: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, badania psychologiczne i test sprawnościowy. Dokumenty można składać do 28 września. 5 stuleci, 9 dekad. Tyle już liczy sobie Wólka Tarnowska, wieś położona w gminie Wierzbica. W związku z tym wyjątkowe święto przygotowało koło gospodyń wiejskich z sąsiedniej Wygody. Genezę tej imprezy przedstawia Bożena Deniszczuk, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Wygoda.
1: Inicjatywa jest moja. Byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole. Tam mieszkańcy obchodzili stulecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. Okazało się po przeszukaniu dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej.
0: Wydarzenie odbędzie się dziś oczywiście na terenie Wólki. Organizatorzy przewidują liczne atrakcje, wystawy, konkursy i dużo muzyki. Celebrację uświetnią m.in. muzycy z zespołu Vox.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Temperatury bardzo umiarkowane. Dziś od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej na południowym wschodzie i na Podhalu. Tam do 15, miejscami 16. Zachmurzenie w całym kraju duże. Pojawią się opady deszczu. Najpogodniej na południowym wschodzie i tam też bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Recepta na udany dzień?
8: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
7: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
12: Bon

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama. Bond.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pellet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pellet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.
3: To jest Bonton Radio.
4: Waking up worthless.

0: 3-roczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyjka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
1: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
0: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
1: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
0: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto wojsk lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.
2: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. 82-letni mieszkaniec Chełma niemal stracił 200 tysięcy złotych. Senior uwierzył mężczyźnie, który podawał się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust przekonywał, że pieniądze seniora są zagrożone, a w sprawę może być zamieszany także jego bank. 82-latek, pozostając przez kilka dni w stałym kontakcie telefonicznym z fałszywym policjantem, założył konto w innym banku i przelał na nie blisko 50 tysięcy złotych. Później, zgodnie z kolejnymi poleceniami, przekazał na wskazane rachunki następne 150 tysięcy. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji pracowników banku i policjantów zajmujących się przestępczością ekonomiczną przelewy zostały zablokowane. Pieniądze nie trafiły do oszustów. Policja przypomina, funkcjonariusz nigdy nie prosi o przelewanie oszczędności na bezpieczne konto. Jeśli ktoś podczas rozmowy telefonicznej nakazuje natychmiastowy transfer pieniędzy, należy się rozłączyć i skontaktować z bankiem lub policją, korzystając z oficjalnego numeru. Przeznaczenie budynku pod dzisiejszym adresem Pocztowa 54 w Chełmie było od dekad jedno – edukacyjne. I to nie zmienia się od momentu uruchomienia w nim pod koniec XIX wieku Technicznej Szkoły Kolejowej. Wkrótce dzieje tego wyjątkowego miejsca zostaną zaprezentowane w ciekawej formie.
3: Wspólnie z Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza organizujemy wystawę w drodze do

0: Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, także chełmski regionalista. Wernisaż wystawy odbędzie się 18 września w budynku Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 55.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
2: Dzisiaj przeważnie od 17 do 20 stopni, spore zachmurzenie w całym kraju, do tego opady deszczu. Tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i tam pogodnie, bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko wysoko w górach porywy wiatru do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk, Chełm Popiełuszki 7, w trosce o Twoje oczy.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Dzień dobry, w sobotę. Zaczynamy kolejne wydanie audycji Podaj Dalej. Dziś w programie prześwietlimy kulturalne atrakcje naszego regionu. A dzieje się naprawdę sporo. Zacznijmy od kadrów i ekranów. Wraz z gośćmi zaprosimy Was na wydarzenia filmowe oraz te, które przeniosą nas w prawdziwie włoski klimat La Dolce Vita. Opowiemy też o nadchodzącym 26. Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie. Zdradzimy, jakie gwiazdy i warsztaty pojawią się w programie. Z kolei w Chełmie będziemy mogli przenieść się w czasie za sprawą dwóch pikników. Od etnograficznych tradycji, aż po średniowieczny obóz z czasów księcia Daniela Romanowicza. Na koniec zaprosimy Was na duchową ucztę muzyczną, czyli 7. koncert pieśni ku czci Bogu Rodzicy. Zostańcie z nami na 104,9 FM i podajcie

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. 15-lecie dyskusyjnego klubu filmowego w Chełmie trwa w najlepsze. W czwartek mieliśmy okazję zobaczyć debiut reżyserski Emi Buchwald Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, a w poniedziałek spotkają się miłośnicy filmu po raz kolejny w ramach DKF Rebers Senior, by obejrzeć produkcję 300 mil. Natomiast 24 września kinomani spotkają się w Centrum Kultury Filmowej Zorza, by obejrzeć kolejne dzieło. Co to będzie? O tym opowie
2: Agnieszka Bąk. Będę miała przyjemność wygłosić prelekcję, a później dyskusję po filmie Takie jest życie podczas DKF Rewers. Porozmawiamy, obejrzymy przede wszystkim film włoski Takie jest życie. Przeniesiemy się na słoneczną Sardynię. Co ciekawe, jest to prawdziwa historia pasterza wiekowego już dosyć, który stoczył nierówną walkę z deweloperami, którzy chcieli zabrać mu jego ukochaną plażę, na której wypasał bydło. Więc film śledzi losy tego pasterza, inspirowane właśnie prawdziwą historią, która wydarzyła się około dekady, 15 lat temu naprawdę, i tą sprawą włoskie media żyły. Była to dosyć duża sprawa, trochę porównywalna do inwestycji, tak jak teraz mamy Hotel Gołębiewski, gdzie jest to zainteresowanie, jest to duże przedsięwzięcie, więc jest to zainteresowanie mediów. Teraz reżyser Ricardo Milani postanowił opowiedzieć o tym, o tej historii, jako też walce między cywilizacją a naturą, o poszanowaniu ziemi, więc jest tam dużo wątków, które na pewno poruszymy podczas dyskusji po filmie.
3: To pozostaje nam zaprosić słuchaczy, ale też to nie jest jedyne takie filmowe wydarzenie, czyli tutaj myślę o tym projekcie Na cztery łapy. Czy coś więcej też możemy na ten temat usłyszeć?
4: Paweł Stachyra, ja odpowiadam za program naszego projektu Na cztery łapy. Jest to organizowane w ramach projektu 50 na 51 Festiwalu Filmowego w Gdyni. No i tutaj zaprosimy naszych najmłodszych widzów z gminy Kaśniczyn, a także z okolic na pokazy, których motywem przewodnim będą filmy, w których pojawiają się jakieś zwierzęta, tak? A więc będziemy mieli blok krótkich metraży, gdzie zobaczymy sobie pamiętnik Florki, a także troszkę bardziej klasyczek, to znaczy Reksia. Ale będziemy mieli też dwa pełne metraże o psie, który jeździł koleją, oraz Nawet myszy idą do nieba, czyli piękną animację, taką kukiełkową, która porusza takie tematy związane z między innymi z tożsamością, ale też właśnie ze śmiercią, w taki sposób dosyć przystępny dla tych młodszych odbiorców.
3: To będzie cykl trzech spotkań, ale nie tylko poświęconych filmowi, bo też jakieś warsztaty będą.
2: Tak, tak. Każdemu pokazowi będą towarzyszyć dwa warsztaty. Jeden z nich poprowadzi Paweł o zwierzętach w kinie. Drugi warsztat będzie to warsztat z leśnikiem z Leśnictwa Krasnystaw, który przybliży z kolei młodszym widzom życie dzikich zwierząt naszych lasów, więc też będzie tak bardzo blisko przyrody. A ostatni warsztat z Emilią Rusin, która poprowadzi warsztaty animacji poklatkowej, więc też to będzie na pewno frajda dla dzieci. To, co namalują, ożywi się na ich oczach w trakcie tego warsztatu.
3: Czy są jakieś to zamknięte grupy, otwarte, można się jeszcze dopisać? Jak wygląda taka organizacyjna strona?
2: Tak, założenie było takie, że jest to dla dzieci z gminy Kraśniczyn, bo jest tam taka właśnie realna potrzeba kina dla najmłodszych, bo takie kino po prostu tam nie istnieje, więc wzięło się to z takiej potrzeby lokalnej, ale jeśli byłaby jakaś grupa chętna, to jak najbardziej prosimy kontaktować się z Domem Kultury w Kraśniczynie i znajdziemy miejsce na sali.
1: Festiwal startuje 18 września. Później kolejne spotkanie z filmem odbędzie się 25 września i wspomniany blok krótkich metraży zwieńczy ten projekt 29 września. Cały dokładny harmonogram jest udostępniony na stronie Domu Kultury w Kraśniczynie. Za chwilę również będzie propozycja z Kraśniczyna, ale tym razem organizatorzy będą chcieli nam zaproponować iście włoski klimat. Z większą dawką szczegółów zaraz wracamy.
5: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany.

0: tanie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
0: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
5: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Na przedłużenie wakacji w dniach 2 i 3 października Dom Kultury w Kraśniczynie zaprasza na wydarzenie Kraśniczyn w rytmie La Dolce Vita. A więcej o tym wydarzeniu opowiedzą nam Agnieszka Bąk oraz Paweł Stachyra, inicjatorzy wydarzenia.
2: Bo 2 i 3 października zapraszamy na wydarzenie Kraśniczyn w rytmie La Dolce Vita, właśnie w wspomnianym już Domu Kultury w Kraśniczynie. Będą to dwa bardzo intensywne dni. Zaczniemy w piątek o 17 spotkaniem podróżniczym Włochy poza pocztówką. Później poćwiczymy do włoskich hitów. Będzie to taki trening godzinny. Proszę nie martwić się intensywnością. Nie trzeba przynosić ze sobą żadnych sprzętów, jeśli ktoś byłby chętny na trening. Jest to wydarzenie otwarte. Będziemy robić trening na krzesełkach, więc nie potrzeba żadnej maty, tylko wygodny strój. I piątek zakończymy sobie filmowo, bo filmem z okazji 10. rocznicy tego filmu jest właśnie obecny teraz w dystrybucji Dobrze się kłamie w moim towarzystwie, więc taki włoski klasyczek, który wywarł duży wpływ na kino europejskie i światowe, bo już doczekał się ponad 20 wersji w różnych krajach. Mamy też swoją polską wersję, więc warto wrócić do tego pierwotnego obrazu, który świetnie dalej komentuje naszą rzeczywistość i nasze związki, relacje powiązane z technologiami.
1: A w sobotę?
3: Czekają nas kolejne warsztaty, bo zaczniemy sobie od lekcji włoskiego. Będą to lekcje skierowane zarówno do młodzieży, jak i dla dorosłych. Będą dwie oddzielne grupy. No i będzie można tam się nauczyć jakichś podstawowych zwrotów, które mogą się przydać przy planowaniu wycieczki do Włoch.
2: Więc podstawowe słówka, ale też kultura, też ciekawostki, żeby wejść tak imersyjnie w to całe wydarzenie.
3: Tak, a skoro już się będziemy tak zatapiać w tę kulturę włoską, no to zagłębimy się też troszeczkę w ten element, który często wydaje się najważniejszy w tej kulturze, a więc w kuchnię. Bo będziemy mieli warsztaty kulinarne, które no, pozwolą spróbować troszkę smaków tych Włoch. Natomiast na zakończenie tej części warsztatowej będziemy mieli jeszcze torby lniane z linorytem, gdzie będziemy po prostu zostawiali takie włoskie hasełka czy włoskie symbole na torbach. Będzie można przygotować własną torbę, no i sobie zabrać ją właśnie na wakacje. Także to jest ogólnie projekt, którego założeniem jest, że po uczestnictwie w tych warsztatach będzie można spakować od razu się w tą torbę i pojechać sobie spokojnie na krótki wypad albo i dłuższy.
2: Tak, i później kulminacja, czyli potańcówka. Ruszamy o 17.30. W międzyczasie będzie koncert zespołu Nieokiem Znani, którzy zaśpiewają część swoich kawałków, ale też sporo właśnie włoskich hitów. I tak do 21 będziemy się bawić i też zależy nam na tym, bo z Pawłem oboje bardzo kochamy Włochy, dlatego też ten projekt napisaliśmy i cieszymy się, że możemy go realizować, ale marzy nam się, żeby to był rzeczywiście taki projekt, który połączy mieszkańców nie tylko gminy Kraśniczyn, ale też regionu w różnym wieku, bo też jak właśnie obserwujemy tam lokalsów, to zazdrościmy tego, że właśnie potrafią bawić się międzypokoleniowo, razem tańczyć na ulicach, razem chodzić do restauracji. Nie ma tego podziału na starszych i młodszych, więc tak chcielibyśmy, żeby też to wydarzenie wyglądało i w Kraśniczynie podczas La Dolce Vita, żeby wszyscy się bawili, żeby na tym parkiecie szalały dzieciaki, seniorzy, dorośli, dzieci, żeby było super.
3: Tylko 2-3 październik serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, żeby pobawić się i zakosztować trochę tej bardzo otwartej i ciepłej, być może w zimnym październiku, kultury włoskiej.
1: Zbliża się wielkimi krokami Festiwal Trzech Kultur we Włodawie. O tym, co znalazło się w programie, powiemy już za chwilę. Zostańcie z nami na 104 i 9 FM.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. W dniach 18-20 września we Włodawie odbędzie się po raz 26 Festiwal Trzech Kultur, o czym więcej opowie Aleksandra Romaszewska, adiunkt działu edukacyjno-promocyjnego Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie.
2: Przez 3 dni Włodawa będzie tętnić muzyką, teatrem, literaturą, sztuką i opowieściami. W programie znalazły się koncerty artystów reprezentujących różne muzyczne światy. Spektakle dla dzieci i dorosłych, spotkania z twórcami, rozmowy o książkach, pokazy oraz wydarzenia, które pozwolą spojrzeć na kulturę z zupełnie innej perspektywy. Nie zabraknie także wydarzeń dla najmłodszych. Będą przedstawienia teatralne, opowieści i spotkania, które pokazują, że z kulturą można zaprzyjaźnić się już od pierwszych lat, a także Teatr Piasku, warsztaty plastyczne i warsztaty tańca. W tym roku na scenie zagości Mela Koteluk, Artur Żmijewski, Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Makosz. Będziemy mieli okazję do ciekawych rozmów z autorami książek Chłopki, Napromieniowani czy Koniec świata na południu od Tel Awiwu. Zapraszamy serdecznie również na wernisaże wystaw Piotr Kowieski i Rubierz, Ewa Trafna i Pamięć, oraz Ikony zmącone Pawła Wyborskiego. We włodawskim kinie, jak co roku, filmy, które zostają w pamięci na bardzo, bardzo długo. A to tylko maleńki przedsmak tego, co na Państwa czeka we Włodawie. Zapraszam więc od 18 września. Odwiedźcie również nasz festiwalowy jarmark, bo tu warto być, zobaczyć, porozmawiać i po prostu pobyć razem. Przez 3 dni nasze miasto znów zabrzmi trzema kulturami.
1: W tym tygodniu, który się zbliża, odbędą się w Chełmie dwa pikniki, które tematycznie są ukłonem w stronę historii. Zaraz wracamy z większą ilością informacji.
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna organizuje 15 września piknik etnograficzny w Parku Czytelnika. W programie przewidziano prezentację tradycyjnej kultury ludowej, rękodzieła i ginących zawodów. Wydarzenie odbędzie się w godzinach 11-13. Piknik jest jednym z elementów projektu W poszukiwaniu tradycji, na styku kultur, na styku pokoleń. To inicjatywa adresowana do młodych odbiorców, której celem jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego w przystępnej formie. Podczas pikniku uczestnicy będą mogli poznać tradycyjną kulturę ludową oraz dawne umiejętności rzemieślnicze. Zaplanowano prezentację ginących zawodów, a także pokaz tradycyjnego rękodzieła oraz przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych. Spotkanie z twórcami i rękodzielnikami ma pokazać, jak powstawały tradycyjne wyroby i jakie znaczenie miały umiejętności przekazywane z pokolenia na pokolenie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pomóc młodemu pokoleniu lepiej zrozumieć lokalne dziedzictwo kulturowe. Z kolei drugi piknik odbędzie się 19 września od godziny 11. Również jest organizowany przez Chełmską Bibliotekę Publiczną. W ramach projektu już innego, Szlak księcia Daniela, Chełm XIII wieku, historia do odkrycia. Celem tego projektu jest przybliżenie mieszkańcom z kolei historii XIII-wiecznego Chełma oraz postaci księcia Daniela Romanowicza, władcy związanego z dziejami miasta i regionu. Realizację rekonstrukcji historycznej powierzono Stowarzyszeniu Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej, które przygotowuje widowiskową i edukacyjną oprawę wydarzenia. Na terenie Chełmskiej Biblioteki Publicznej zostanie zaaranżowany średniowieczny obóz historyczny obejmujący m.in. namioty historyczne, w tym namiot rycerski, ekspozycję uzbrojenia i elementów wyposażenia, strefę zbrojowni z możliwością prezentacji lub przymierzenia wybranych elementów uzbrojenia pod nadzorem, stanowisko łucznicze oraz stanowiska prezentujące repliki sprzętów, narzędzi i elementów życia codziennego. W programie wydarzenia znajdują się również pokazy i inscenizacje, w tym prezentacja strojów i uzbrojenia, inscenizowany turniej rycerski, pokazy i nauka strzelania z łuku, a także inne aktywności związane z charakterem wydarzenia. Dla publiczności przygotowane zostaną konkurencje zręcznościowe, inspirowane epoką, na przykład rzut oszczepem, quizy historyczne oraz działania skierowane do dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także stanowisk rzemiosła historycznego z elementem pokazowym lub warsztatowym. Uczestnicy będą mogli zobaczyć m.in. tkactwo, pokaz bicia monet połączony z opowieścią o dawnych pieniądzach, kuźnię obozową z pokazem kucia żelaza. Ważnym elementem wydarzenia będzie krótka narracja edukacyjna odnosząca się do realiów w XIII wieku. Program uzupełni koncert muzyki dawnej. W wydarzeniu towarzyszyć będzie także strefa edukacyjno-kulinarna, kuchnia i zapachy epoki. Uczestnicy będą mogli poznać smaki inspirowane kuchnią XIII wieku, dowiedzieć się więcej o dawnych produktach, sezonowości i zwyczajach stołowych oraz skorzystać z degustacji przygotowanej w formule edukacyjnej. W rekonstrukcji pojawi się również pokaz konny, który wzbogaci widowiskową stronę wydarzenia i pozwoli jeszcze pełniej oddać klimat średniowiecznego świata rycerskiego. A na koniec zostawiłam wątek muzyczny. Będzie zaproszenie na 7. koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie. Dopodaj dalej, zaraz wracamy.
0: Bonton Radio.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm. Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.

0: Podaj dalej. Przewodnik kulturalny po naszym regionie.
1: Zapraszam, Monika Łupkowska. Siódmy koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty, a więcej o nim opowie
2: ksiądz Jarosław Szczur, dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie. Z wielką radością w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na siódmą edycję chełmskiego koncertowania ku czci Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Wydarzenie pod nazwą Koncert Pieści Liturgicznych i Paraliturgicznych ku czci Bogu Rodzicy w Chełmie odbędzie się 18 września w piątek. Rozpoczęcie o godzinie 18 w zabytkowej cerkwi świętego Jana Teologa przy ulicy Sienkiewicza w Chełmie. To wydarzenie, które integruje wielokulturową spuściznę naszego regionu, a także stanowi piękne dziedzictwo ekumenicznej współpracy w naszym mieście. Serdecznie w imieniu organizatorów zapraszamy.
1: To już wszystko na dzisiaj. Życzę udanego weekendu i zapraszam na naszą nową audycję Strefa MM. Jutro o 14:00 wraz z Marcinem Petrukiem cofniemy się w czasie do naszej młodości i opowiemy o szkole, przerwach i asortymencie sklepiku szkolnego. Głównie zapraszamy milenialsów. Jeśli ktoś chciałby się podzielić z nami swoimi wspomnieniami z tych czasów, zapraszamy również do kontaktu radio@radiobonton.pl lub poprzez naszą stronę na Facebooku i Messenger.
0: Bonton Radio i...

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
0: Reklama.
6: Słuchacie Bon

0: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezary Jaszczyk.
1: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Catherine Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
0: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy. Tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
2: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
0: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do straży miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
3: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
0: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.
4: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Powiat krasnostawski chce zdobyć 3 miliony złotych na pomoc pracownikom Cersanitu, którzy zostaną objęci zwolnieniami grupowymi. Zarząd powiatu zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na szkolenia, przekwalifikowanie pracowników, egzaminy, a także współfinansowanie różnych form zatrudnienia czy wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy. Jak wskazuje powiat, największa skala planowanych zwolnień w Cersanicie ma dotyczyć właśnie Krasnegostawu. Proces zwolnień zaplanowano od sierpnia do listopada tego roku. Sytuację dodatkowo komplikuje kondycja lokalnego rynku pracy. Na koniec lipca stopa bezrobocia w powiecie krasnostawskim wynosiła 14,2%, a w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 2781 osób bezrobotnych.

0: zachmurzenie i może pojawić się deszcz. Na termometrach przeważnie od 17 do 20 stopni. Na Podkarpaciu i na Podhalu jeszcze chłodniej do 16. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, jedynie wysoko w górach porywisty.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
7: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
1: Reklama.
0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41A. A nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: Ubranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie. Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy,
0: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama. Stuczka.

0: paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
1: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormus, trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
0: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
2: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
3: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
4: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
0: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
5: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. 47-latek z powiatu chełmskiego poszukiwany w związku z poważnymi przestępstwami został zatrzymany w Hiszpanii i sprowadzony do Polski. Mężczyzna miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Miał też brać udział w przemycie wyrobów tytoniowych wartych blisko 18 milionów złotych. Mężczyzna ukrywał się w okolicach Alicante. Jego miejsce pobytu ustalili policjanci z Lublina, którzy zajmują się poszukiwaniem osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. W działania zaangażowani byli także hiszpańscy policjanci, polski oficer łącznikowy w Hiszpanii oraz funkcjonariusze Komendy Głównej Policji. 47-latek miał działać od sierpnia 2024 roku do początku 2025 roku, m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Łasku. Według śledczych kierowana przez niego grupa zajmowała się przestępstwami przeciwko zdrowiu i wolności. Mężczyzna miał również poddawać się za policjanta, odbezwładniać przypadkowo wybranych mężczyzn i okradać ich. W lipcu ubiegłego roku prokuratura w Gliwicach wydała za nim list gończy. Później rozpoczęto jego poszukiwania także poza Polską. Hiszpańska policja zatrzymała 47-latka, a pod koniec sierpnia został on przewieziony do Polski. Teraz przebywa w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwa może grozić do 15 lat więzienia. W dniach 18-20 września we Włodawie odbędzie się po raz 26 Festiwal Trzech Kultur. Przez 3 dni Włodawa będzie tętnić muzyką, teatrem, literaturą, sztuką i opowieściami.
6: Nie zabraknie także wydarzeń dla najmłodszych. Będą przedstawienia teatralne, opowieści, spotkania, które pokazują, że z kulturą można zaprzyjaźnić się już od pierwszych lat, a także teatr piasku, warsztaty plastyczne i warsztaty tańca. W tym roku na scenie zagości Mela Koteluk, Artur Żmijewski, Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Bester Quartet, Max Klezmer Band i Urszula Makosz. Będziemy mieli okazję do ciekawych

0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Trochę już czuć dziś jesień w powietrzu. Temperatury też na to wskazują, od 17 do 20 stopni, a więc taka ciepła jesień. Zachmurzenie do końca dnia duże, tylko na południowym wschodzie. Więcej przejaśnień, tam bez opadów. Wiatr słaby i umiarkowany.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Cześć, witam Was ponownie. Przetrwaliście ten tydzień. Mamy weekend, także yes. No ale w poniedziałek znowu szkoła i no właśnie... Teraz temat, który jest okrutny i sprawia, że żołądek ściska się niemiłosiernie, bo jest właśnie taki moment w życiu każdego ucznia, kiedy nagle wszystko zwalnia. Nauczyciel przegląda dziennik, klasa milknie, ktoś zaczyna nerwowo przewracać kartki, ktoś inny nagle bardzo intensywnie interesuje się widokiem za oknem, a wy już wiecie. Jeszcze nie padło wasze nazwisko, ale organizm właśnie uruchomił wszystkie procedury awaryjne i wtedy słyszycie, na moim przypadku Kinga, proszę do tablicy. No i już po mnie. Ale właściwie słuchajcie, niekoniecznie, bo dzisiaj zajmiemy się sztuką przetrwania odpowiedzi. Tylko od razu jedna ważna rzecz. Nie będziemy szukać sposobów na oszukiwanie nauczyciela, bo nie o to chodzi. Żadnego ukrywania telefonu pod bluzą, pisania odpowiedzi na ręce, ani tajnych sygnałów wysyłanych do kolegi z pierwszej ławki, chociaż i tak bywało. Ale mam dzisiaj eksperta, który ma

0: kilka zdecydowanie bardziej nietypowych pomysłów. Piotr Zieliński, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie, zwraca uwagę na coś, co może być dla uczniów zaskakujące, bo pierwsza rada brzmi właściwie banalnie. Najlepiej być przygotowanym. Dziękujemy. Czyli wiedzieć, co było na poprzedniej lekcji. No, tylko że życie, jak wiemy, nie zawsze współpracuje z teorią. Dlatego zapytałam, co zrobić, kiedy jednak stajemy przy tablicy, a nasza wiedza właśnie postanowiła wziąć wolne. I tutaj pojawia się ciekawa odpowiedź.
1: Jak przetrwać odpowiedź przy tablicy? No, oczywiście najlepiej byłoby być przygotowanym, czyli wiedzieć to, co było na poprzedniej lekcji, ale oczywiście nie zawsze tak jest.
0: I bardzo dobrze. Zaczynamy więc od sytuacji idealnej. Masz odpowiedź, wiesz, rozumiesz, mówisz, koniec. A co zrobić, kiedy z całego rozdziału pamiętasz tylko tytuł? Spokojnie. Najpierw trzeba zrozumieć, co właściwie dzieje się z naszym mózgiem, kiedy nauczyciel mówi odpowiadasz. Teraz krótka przerwa na głęboki oddech. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralette. Zapraszamy! Bralette, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk. Uwaga! Polecamy jesienne nowości, a także szeroki wybór bielizny wyszczuplającej Rajstop i Skarpet.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
14: Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoła? Jasne. Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No, jesteśmy po przerwie i teraz wracamy do tej tablicy. Znasz to uczucie. W domu wszystko było jasne. Czytasz pytanie i myślisz: łatwe, przecież ja to wiem. A następnego dnia nauczyciel mówi: wyjaśnij przyczyny, i nagle w głowie pojawia się pustynia. Nie ma dat, nie ma nazwisk, nie ma definicji, nie ma nawet pewności, jak masz na imię. To niekoniecznie oznacza, że niczego się nie nauczyłeś. Jednym z powodów może być stres. Kiedy się stresujemy, organizm przełącza się w tryb mobilizacji. Rośnie pobudzenie, skupiamy uwagę na zagrożeniu i trudniej jest swobodnie korzystać z informacji, które normalnie mamy w pamięci. Dlatego odpowiedź ustna może być trudniejsza niż rozwiązanie tego samego zadania samodzielnie w zeszycie w warunkach kontrolowanych. Bo dochodzi jeszcze jeden element. Ktoś na ciebie patrzy i czeka na odpowiedź. Plus cała klasa. I właśnie dlatego pierwsza rzecz, którą warto zrobić po usłyszeniu pytania, to nie odpowiadać natychmiast. Dać sobie kilka sekund. Naprawdę. Nie musisz reagować jak zawodnik w teleturnieju. Możesz powiedzieć: chwileczkę, muszę sobie przypomnieć. Albo: czy mogę zacząć od wyjaśnienia? To daje mózgowi moment na uporządkowanie informacji. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie znasz odpowiedzi na pytanie, nie zaczynaj od przypadkowego gadania. Nasz ekspert ma tutaj dość przewrotną radę.
2: W sytuacji, kiedy do tablicy, choć prawdę mówiąc odchodzi się już od pytania przy tablicy, uczniowie mogą odpowiadać także w ławce, najlepiej byłoby tutaj zastosować jakieś bardziej zaskakujące rozwiązanie. Czyli na przykład uczeń troszeczkę elokwentnie próbuje podejść do tego, omijając właściwy temat, czyli takim szerokim łukiem, ale coś w postaci zbliżonej do właściwego tematu, próbuje mówić. Można w ten sposób zaskoczyć nauczyciela.
1: Czyli klasyczna technika. Nie wiem, ale może zanim nauczyciel się zorientuje, opowiem mu wszystko, co wiem o średniowieczu i on wybierze sobie to, co mu potrzeba. I teraz uwaga, to może zadziałać tylko w jednym sensie. Pokazujesz, że masz jakąś wiedzę i próbujesz znaleźć punkt zaczepienia, ale nie chodzi o to, żeby zagadać nauczyciela. Chodzi o to, żeby znaleźć coś, co rzeczywiście łączy się z pytaniem. Jeżeli nauczyciel pyta o przyczyny powstania styczniowego, a ty zaczynasz opowiadać o Mieszku I i to raczej nie jest szeroki łuk, to już jest objazd przez inną epokę historyczną. Po przerwie kolejne rady eksperta.

0: szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No i jesteśmy już po przerwie i teraz dochodzimy do najciekawszej rady naszego eksperta. Piotr Zieliński proponuje, żeby uczeń spróbował przejąć inicjatywę.
2: Ewentualnie innym rozwiązaniem byłoby próbować zadać pytanie nauczycielowi i odwrócić jego uwagę. Trudne, ale zdarzało się już tak nieraz.
1: Brzmi trochę jak walka bokserska albo ping-pong i zresztą właśnie ping-pong pojawia się w jego odpowiedzi.
2: Zaproponowanie nauczycielowi jest zupełnie innej formy odpowiedzi. Być może coś na zasadzie jak gdyby meczu ping-ponga, czyli to uczeń próbuje troszeczkę nauczycielowi coś zadać pytanie i wtedy na zasadzie takiej rywalizacji. Czyli generalnie wszystko sprowadza się do tego, żeby to uczeń przejął inicjatywę.
1: Tylko jak zrobić to normalnie? Nie chodzi przecież o, a pan profesor wie, kiedy dokładnie powstała ta organizacja? Bo nauczyciel może odpowiedzieć, owszem, a teraz wracamy do twojego pytania. No i mamy problem. Chodzi raczej o rozmowę, a nie próbę wyprowadzenia nauczyciela w pole. Jeżeli pytanie jest niejasne, możesz poprosić o doprecyzowanie. Jeżeli temat ma kilka części, możesz zapytać, czy chodzi o przyczyny polityczne, czy gospodarcze. To jest bardzo dobra strategia, bo zamiast siedzieć w ciszy i panikować, porządkujesz zadanie. Możesz też zacząć od tego, co wiesz, na przykład. Nie pamiętam dokładnej daty, ale wiem, że wydarzenie było związane z. I dalej próbujesz zbudować odpowiedź. To jest zdecydowanie lepsze niż nie wiem, koniec, kurtyna, jedynka. Wracamy do domu. Bo nauczyciel może wtedy zobaczyć, że czegoś nie pamiętasz, ale jednocześnie rozumiesz temat. A to ogromna różnica. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli nauczyciel zadaje pytanie, którego naprawdę nie rozumiesz, możesz po prostu powiedzieć: nie jestem pewien, co dokładnie ma pan pani na myśli, czy może pan pani powtórzyć pytanie. To nie jest oznaka słabości, to jest normalna komunikacja, która, uwierzcie mi, jest bardzo, ale to bardzo ważna. Po przerwie, czego nie robić?
0: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Recepta na udany dzień?
6: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
5: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
7: Sponsorem programu jest Interplus, chełmski dostawca internetu światłowodowego i telewizji.
8: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.

0: Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: No dobra. Skoro już wiemy, co można zrobić, to teraz lista rzeczy, których raczej nie polecamy. Po pierwsze, nie udawajmy, że wiemy, jeśli kompletnie nie wiemy. Bo nauczyciel prawdopodobnie zauważy, a jeżeli nie zauważy od razu, to prawdopodobnie zauważy po drugim zdaniu. Po drugie, nie próbujcie zagadać nauczyciela. Nasz ekspert wspomina o możliwości zadania nauczycielowi pytania i odwrócenia jego uwagi.
2: Trudne, ale zdarzało się już tak nieraz.
1: I tutaj zostawmy to jako ciekawostkę, bo ten program nie jest kursem manipulowania nauczycielem. Jeżeli pytacie, to pytajcie po to, żeby lepiej zrozumieć pytanie, a nie zmienić temat. Po trzecie, nie liczcie na podpowiedzi kolegów. Ekspert też o tym mówi.
2: Oczywiście można też próbować liczyć na jakieś podpowiedzi. Nie polecam tego, bo może się to skończyć zupełnie niezamierzoną karą jakąś.
1: I tutaj naprawdę nie trzeba dodawać wiele. Kolega może wam podpowiedzieć źle, nauczyciel może zauważyć, a wtedy z odpowiedzi, której nie umieliście, robicie dodatkowo problem z podpowiadaniem. Interesujący interes. Po czwarte, nie panikujcie po pierwszym błędzie. Jeżeli pomylicie jedną datę, nie oznacza to jeszcze, że cała odpowiedź jest katastrofą. Możecie się poprawić. Chwileczkę, nie pomyliłem datę, chodziło mi o... I jedziecie dalej. I po piąte, nie zakładajcie z góry, że nauczyciel jest przeciwko wam. Nauczyciel nie siedzi przy biurku z tajnym planem. Dzisiaj zniszczę tego jednego ucznia. No dobrze, przynajmniej mamy nadzieję, że tak jest, ale nie mówiłam tego głośno. Odpowiedź ustna ma przede wszystkim sprawdzić, co umiecie i czy potraficie się tym posłużyć. Dlatego zamiast traktować ją jak pojedynek uczeń kontra nauczyciele, lepiej potraktować jak rozmowę. I właśnie wtedy łatwiej odzyskać kontrolę, bo nawet w najmniej spodziewanym momencie może wam się coś przypomnieć. A wtedy macie większe szanse, żeby tego nie zawalić. Po przerwie podsumowanie.
0: To jest Bonton Radio.

0: Szkoła? Jasne! Uczymy obsługi szkolnego życia.
1: Pytanie kardynalne. Czy da się całkowicie pozbyć stresu przed odpowiedzią? Prawdopodobnie nie. I może nawet nie trzeba. Trochę stresu może nas mobilizować. Problem zaczyna się wtedy, kiedy stres przyjmuje stery i zamiast odpowiadać na pytanie, zastanawiamy się wyłącznie. Czy ja wyglądam głupio? Nie. Nauczyciel chce usłyszeć odpowiedź. To jest twoje zadanie. Dlatego zapamiętajmy dzisiaj kilka prostych zasad. Po pierwsze, przygotowanie naprawdę działa. Wiem, trudne, ale trzeba. Brzmi banalnie, ale jest prawdą. Po drugie, jeżeli nie wiecie, nie panikujcie. Dajcie sobie chwilę. Po trzecie, zacznijcie od tego, co wiecie, nawet jeśli nie pamiętacie wszystkiego. Po czwarte, jeśli nie rozumiecie pytania, poproście o jego doprecyzowanie. Komunikacja to podstawa. I po piąte, przyjmijcie inicjatywę. Nie poprzez zagadywanie nauczyciela, nie poprzez ściąganie, nie poprzez magiczne sztuczki, tylko poprzez spokojne prowadzenie swojej odpowiedzi. Nasz ekspert podsumował to bardzo konkretnie.
2: Zwycięzcami są ci, którzy potrafią przejąć inicjatywę i rzucić wyzwanie. Do odważnych świat należy.
1: I może właśnie to jest najlepsza puenta, bo odpowiedź przy tablicy nie musi być pojedynkiem na śmierć i życie. To po prostu kilka minut, podczas których macie pokazać, co potraficie. A jeśli czegoś nie pamiętacie, cóż, świat się nie kończy, tablica nie gryzie, a nauczyciel najczęściej również. Jest jeszcze możliwość poprawiania. To była szkoła? Jasne. A za tydzień zajmiemy się kolejną sytuacją, którą zna chyba każdy uczeń. Mam sprawdzian, nic nie umiem i oczywiście przypomniałem sobie o nim dopiero dzisiaj, czyli jak nie odkładać nauki na ostatnią chwilę i co zrobić, kiedy już jest za późno. Powodzenia w przyszłym tygodniu. Odpoczywajcie w weekend i do usłyszenia. Pa!
3: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Reklama. Bonton.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wnarska.
1: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
2: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
1: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
0: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
3: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
0: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
4: Jarek Hołota, zapraszam na wiadomości lokalne. Ponad 57 milionów złotych trafiło już do rodziców z województwa lubelskiego w ramach programu Dobry Start. ZUS wypłacił świadczenie 300+ na pomoc w przygotowaniu dzieci do nowego roku szkolnego. Do 4 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał wnioski dotyczące ponad 214 tysięcy uczniów z Lubelszczyzny.
5: Prawidłowo złożone wnioski, które wpłynęły do ZUS do końca wakacji, zostaną rozpatrzone do końca września. Wnioski o Dobry Start 300+ nadal można składać. Przyjmujemy je do końca listopada. Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
4: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Wnioski o 300+ można składać do końca listopada. 14 i 15 września uczniowie szkoły podstawowej w Stołpiu będą mogli odbyć niezwykłą podróż w kosmos. Do szkoły przyjedzie planetobus z Centrum Nauki Kopernik. Na uczniów czekają bezpłatne pokazy mobilnego planetarium prowadzone przez edukatorów Centrum Nauki Kopernik. W specjalnej 7-metrowej kopule jednocześnie może znaleźć się około 30 osób. Na jej suficie wyświetlane będzie nocne niebo, a uczestnicy poznają gwiazdy, planety i najciekawsze konstelacje. Planetobus to jednak nie tylko obserwowanie gwiazd. Uczniowie będą mogli korzystać z interaktywnych eksponatów, eksperymentować i zadawać pytania edukatorom. Wizyta planetobusu to część edukacyjnej działalności Centrum Nauki Kopernik, które dzięki mobilnemu planetarium dociera do szkół w całej Polsce, dając uczniom możliwość poznawania tajemnic kosmosu bez konieczności wyjazdu do Warszawy.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.

0: reklama.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
3: Szukasz Twojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrok oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Zrobię z tego fight club, bo ja się nie boję.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Europie brakuje rakiet na braki, wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Wis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
1: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
2: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
1: Być może kolejne mecze to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał w doboju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
0: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwaniem Polakom.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Do końca dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu na termometrach do 20 stopni. Jutro bez opadów, jedynie przelotny deszcz możliwy na południu, a temperatura jutro także do 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol, szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
4: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: wtedy to odnotowano istnienie cerkwi w Wólce Tarnowskiej. A skoro tak, to 2026 rok jest rokiem jubileuszowym i możemy i chcemy zorganizować jubileusz 590-lecia Wólki Tarnowskiej.
1: I jak to się wydarzyło, że to zostało jakby, skąd inicjatywa na taki jubileusz?
0: Inicjatywa jest moja, ponieważ byłam kilka tygodni temu w Teresinie, gmina Białopole, i tam mieszkańcy ze stowarzyszeniem obchodzili stulecie wsi. Bardzo mi się to podobało. Zobaczyłam, jak wszyscy się zintegrowali wokół tej inicjatywy. No i pomyślałam, że znajdziemy swój jubileusz, a do dyspozycji jakby mamy wokół miejsca, w którym mieszkamy, wsie i Wólka Tarnowska, i Wygoda, i Tarnów. I tak okazało się, po przeszukaniu internetów, archiwów, dokumentów, że w tym roku przypada 590. rocznica najprawdopodobniej powstania Wólki Tarnowskiej. Zapewne wieś, osada istniała wcześniej. Podobno wcześniej nazywała się Wola Tarnowska i była własnością bojarów Leszka, Mieszka i Andruszki. I mieli ustalone granice z Bogdanem z Chańska. To też jest blisko nas. Przez Wólkę Tarnowską przetaczały się wojny, powstania, a wieś trwała i trwał też niesamowity klimat tego miejsca. W 1944 roku w tej wsi było blisko 200 numerów i w każdym domu przynajmniej dwu, a nawet trzy pokoleniowe rodziny mieszkały, co dzisiaj, panie redaktorze, byłoby chyba nie do pomyślenia. My sami mieszkaliśmy w trzypokoleniowym domu przez kilka lat. Byli rodzice mojego męża, my i nasze dzieci, ale my tak bardziej dojazdowo.
1: To ja mogę powiedzieć, że ja mieszkałem jeszcze nie, no, przez chwilę mieszkałem w domu, w którym były cztery pokolenia, dopóki jeszcze moja prababcia żyła, tam ze 20 lat temu, no to byli moi rodzice, moi dziadkowie i moja prababcia. Także, no oczywiście wiadomo, w tym wydaniu miejskim, ale mniej więcej wiem, o czym mowa.
0: Później, po wojnie, przyszła trudna historia, którą od 1947 roku nieśli mieszkańcy Wólki Tarnowskiej na miejscu i na wygnaniu. Ale przyjechali też nowi ludzie i też zmuszeni przez bieg historii budować swoje życie od podstaw. Wszyscy zawsze żyli w wielkiej zgodzie i przyjaźni. Tak wielkiej, że zapraszali sąsiadów w kumy, czyli aby byli chrzestnymi swoich dzieci.
1: I tak to się wszystko łączyło.
0: I to się łączyło. Na święta zawierali małżeństwa. W naszej Wólce żyjemy w przyjaźni. Razem podejmujemy wspólne inicjatywy, wspieramy się. Zawsze możemy na siebie liczyć. To wielka wartość dzisiaj. Kiedy rodzi się nowy mieszkaniec, wszyscy cieszymy się. Niestety jest to coraz rzadsze. Kiedy umiera sąsiad, gromada z szacunkiem towarzyszy mu w ostatniej drodze.
1: Historia dosyć długa, jednak prawie 600 lat, z różnymi odcieniami. Pomysł powstał, no to teraz czas na realizację. I kiedy to się odbędzie i co jest przewidziane w programie?
0: Świętować będziemy 12 września, to jest sobota 2026 roku, od godziny 14. Na początek oczywiście powitamy naszych gości. Będzie to część bardzo taka uroczysta, patriotyczna. Następnie wysłuchamy koncertu pod tytułem Trzy kultury Polesia. W tym koncercie wystąpi Jędrzej Sawina z lirą korbową, zespół Czar Polesia z Urszulina, Ale Babki z kapelą męską z Dorochuska oraz zespół Na Dolince z gminy Leśniowice. Również wystąpi zespół muzyczny Lazur Band. Na zakończenie części koncertowej pod tytułem Trzy kultury Polesia wystąpi Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera z zespołu Vox.
1: To jeżeli chodzi o część artystyczną, ale z tego co wiem, jeszcze jakieś konkursy będą, generalnie takie atrakcje, jeszcze poza muzyczne, że tak powiem.
0: Będzie strefa zabaw dla dzieci, będzie konkurs na najpiękniejszy kosz piknikowy, jury obejrzy, przyzna nagrodę i odda właścicielom kosz z powrotem, tak żeby mogli z przyjaciółmi dokonać konsumpcji tego. Bardzo ważną sprawą, którą się zajmiemy w trakcie urodzin Wólki Tarnowskiej, będzie zbiórka i licytacje na rzecz Szymona Zelenta.

0: Będzie również degustacja dań z przepiśnika babci, a więc zupa taka prosta, zalewajka, groch z kapustą. A skoro w swojej historii mamy bojarów, to również będzie pieczony prosiak.
1: Bo tak się właśnie zastanawiałem, czy w związku z historycznym wymiarem coś panią mu się udało odkryć w może dawnych tych książkach z przepisami, może jakieś coś starego się udało wygrzebać.
0: Przepisy były przekazywane w tradycji ustnej, z prababci na babcię, z babci na córkę, synową. Ja sama wiele takich przepisów w Wólce Tarnowskiej poznałam od mojej teściowej Marysi, od moich sąsiadek. Była to bardzo skromna, biedna kuchnia, bo młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, ale nie było wtedy lodówek, mikrofali i trzeba było tak tę kuchnię komponować, żeby wszyscy byli najedzeni i dostarczyć wszystkim witamin. Więc taką bazą były ziemniaki, stąd zalewajka, placki ziemniaczane, tak zwane tarciuchy, stąd wszelkie dania z kapustą kwaszoną, ogórkami, makiem, fasolą, ale również rośliny przednówka. Bardzo daleko było do lekarza, nikt nie robił wtedy badań, ale wszyscy wiedzieli, że po tej zimie no, brak jest witamin. Więc co? Zioła i zielska, które rosły, tym najważniejszym źródłem żelaza i witamin była wtedy lebioda.
1: I to wszystko już 12 września w Wólce Tarnowskiej. My jako Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski patronujemy temu wydarzeniu, tak więc zapraszamy i oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu dzisiaj gościliśmy
0: Bożena Deniszczuk, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Wygoda w Wygodzie.
1: Janek Zieliński, Radio Bonton. Kłaniam się i do usłyszenia.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. Dzisiaj naszych słuchaczy zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury, w którym trwają próby do najnowszego spektaklu Teatru Ziemi Chełmskiej. Potrzebujemy szczegółów od wszystkich obecnych tutaj dzisiaj zaangażowanych osób. Zapraszamy na opowieść o korzeniach.
1: Spakowane walizki.
2: O kurde, wykupane!
3: Zakonu te wycieczki.
1: Zabezolowani.
4: Obietnica pożegnania. Startujemy z
3: tą wycieczką.
2: Jak do ziemi obiecanej!
3: No tak, to szkusteczko.
5: To właściwie będzie prapremiera, ponieważ spektakl, scenariusz spektaklu, który napisał Marcin Wąsowski, powstał na podstawie opowiadań Jana Longinookonia o białym niedźwiedziu. Oczywiście jest to bardzo luźna interpretacja, te legendy faktycznie się pojawiają w naszej opowieści, natomiast cała historia jest dużo, dużo szersza i może o tym, Marcin?
6: Marcin Wąsowski, reżyser.
7: No i tak, no właśnie, to tak, taka rola, że wszyscy ze mnie się śmieją.
6: Historia jest o wiele szersza, gdyż legendy chełmskie jakby są czymś, do czego dążymy, ale co też pomaga jakby bohaterom przejść przez pewną drogę, tak? Bo żeby dużo nie zdradzać, jest trochę o odejściu od Chełma, o ucieczce z Chełma, a potem o powrocie. Dlaczego ta ucieczka i dlaczego ten powrót, to wszystko trochę wyjaśniają legendy. I to, co jest pod miastem, czyli tunele kredowe i duchy, które tam krążą.
5: No, wszystkie drogi prowadzą podobno do Chełma. Tak, ostatecznie. Więc jest struktura wiekowa zróżnicowana. Możemy coś więcej na ten temat?
8: Hanna Rudzka-Marii. Moja rola gra nastolatkę. Też ma nastolatka ta swoje humorki. Jest to rola naprawdę z pasjami. Kocha moja postać tańczyć. Kocha swoje koleżanki. Kocha swoich rodziców. Bardzo lubią podróżować, ale no nie zawsze tak jest, że w życiu jest tak, jak się chce. Więc oczywiście mój tato przyjdzie, powie mi nie za ciekawą informację. Oczywiście to ja też nie będę zadowolona, ale też będę miała z tego super fan. Przy legendach świetnie się naprawdę też mogę spisać. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie z dziadkiem, jednak troszeczkę też stresujące. Będzie to bardzo ekscytujące przyjazd do Chełma dla mnie. Moja postać jest też taka szalona, bardzo crazy, jak to opowiadam w tekście. Jest to naprawdę bardzo ciekawe, bardzo polecam przyjść i obejrzeć.
5: A jak twoje wcześniejsze doświadczenia na scenie?
8: To jest mój debiut na scenie. Będę pierwszy raz grać, więc mam nadzieję, że wszystko świetnie pójdzie. Jestem bardzo podekscytowana i mam nadzieję, że wszystko wyjdzie świetnie.
9: Zbigniew Moskal. Jak państwo pewnie wiedzą, Jan Longinookoń pisał legendy Niedźwiedziego Grodu, ale także, tak jak Karol May, pisał o Indianach, tak. Więc w tym scenariuszu oryginalnym, napisanym przez Marcina, pojawia się także postać Indianina. Ja będę miał przyjemność i zaszczyt tę rolę grać.
10: Dopiero, to właśnie impuls tak, było tak, tak, tak że jesteście od... To nawet sobie zrobić coś takiego, że jesteście tutaj w sobie... Jest tu?
11: Andrzej Kuczura. Gram w tym spektaklu Żyda. No nie chcę wiele zdradzać, bo będzie po prostu ciekawie. Zapraszam.
5: Jakieś wyzwania, jeśli chodzi o tę rolę?
11: Same wyzwania. Tu nie ma nic łatwego nie ma. To jest naprawdę duże wyzwanie. Tak, muszę tańczyć, śpiewać, recytować i udawać, że gram. Także polecam, zapraszam.
12: Elżbieta Rojek w spektaklu Litwinka. Ja bardzo się cieszę, no nie jest to mój debiut, bardzo się cieszę, bo po prostu jestem w chórze i bardzo lubię być w chórze, bardzo lubię taką pracę właśnie zespołową i pracę z muzyką i z ruchem i po prostu jestem bardzo podekscytowana i mam naprawdę bardzo dużo zabawy pracując nad spektaklem. Też oczywiście zapraszam.
5: Chóry od wieków w teatrze miały do spełnienia bardzo ważną rolę.
12: Tak, oczywiście to są te korzenie antyczne, więc tragiczno-komediowo-antyczne. Tak, wszystko się okaże.
13: Anna Bieńkowska. W spektaklu Korzenie zagram Irlandkę. Niezmiernie się cieszę, ponieważ bardzo lubię przebywać z tymi ludźmi, kocham to i ogólnie zapraszam na spektakl. Pojawi się również taniec irlandzki w moim wykonaniu. Postaram się nauczyć. Którego postaram się nauczyć, także
5: karkołomnie może być.
13: Nie będę się tak uczyć tutaj pod batutą pana reżysera i pani Eweliny Kierunkiem, także serdecznie zapraszam, no i warto, naprawdę warto przyjść.
14: Ciao, nazywam się Milena Olchowska i w spektaklu Korzenie mam przyjemność wcielić się w postać Włoszki. Serdecznie zapraszamy państwa na prapremierę, która będzie miała miejsce 3 października. Serdecznie zapraszamy również na kolejne spektakle. Mamy nadzieję na to, że będą się państwo fantastycznie bawić. Dokładamy wszelkich starań podczas prób, aby tak było.
0: Czy w tym przypadku włoski jest w jakimś stopniu do opanowania potrzebny?
14: Nie będę zdradzać wszystkich szczegółów, tak żebyście mieli państwo niespodziankę, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na scenie i przekonacie się państwo sami.
15: Katarzyna Klimczak, mam przyjemność po raz drugi zagrać na chełmskiej scenie Teatru Ziemi Chełmskiej. W pierwszym spektaklem byli Głupcy z Chełma, a teraz Korzenie. Zagram Chinkę i też niewiele powiem, skąd Chinka się wzięła w Chełmie. To się okaże. Zapraszam serdecznie.
16: Skoro nikt nie chce mówić, to może ja coś powiem. Sławo Czarnota, Teatr Ziemi Chełmskiej. Ja tutaj występuję. Właściwie moja postać, wiadomo, że tutaj Mała Maria jest główną bohaterką, ale moja postać jest niejako tym takim wyzwolicielem, który stwarza mnóstwo komplikacji, ponieważ to ja tutaj kiedyś przeżyłem dosyć taką traumatyczną historię w Chełmie. Wiem, że to nieprawdopodobne, ale jednak. Związaną z chełmskimi podziemiami i nagle wyjeżdżam do Kanady. Zostawiam ten wspaniały tutaj na pastwę losu, ale muszę do niego wrócić po 20 paru latach do swojego umierającego ojca. No i zabieram ze sobą wspaniałą córkę Marii, której oczywiście zniszczyłem całe życie, ponieważ w tej chwili miała konkurs taneczny i musi się...
17: Ogromna zmiana.
16: Musi jechać nagle do Polski, musi się pożegnać ze swoimi koleżankami, więc tak naprawdę to jest też troszeczkę moja historia, ponieważ to moje demony mnie prześladują i musimy wrócić do przeszłości, a wiadomo, jakie bywają powroty, zwłaszcza powroty do Chełma, bywają trudne. Także oczywiście nie powiem, jak to się skończy, ale myślę, że cała akcja jest dosyć ciekawa, interesująca, barwna, pełna tańca, muzyki i śpiewu.
5: Basia Szarwiło, jestem krakowianką, Polką z krwi i kości i jestem przewodniczką chóru. Nie zdradzimy, czym jest ten chór, bo to jest taką ciekawostką, dlaczego tak wiele postaci z różnych stron świata pojawia się na scenie, ale to państwo zobaczą, jak przyjdą na tę prapremierę 3 października o godzinie 18 w Chełmskim Domu Kultury.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Reklama. Jesień i zima w Twoim domu wcale nie muszą być chłodne. Poznaj, a może nawet kup najnowsze rozwiązania grzewcze. Już 15 września od godziny 8 Ciepłotech zaprasza na targi z markami Defro i Blaze Harmony. Zobacz nowoczesne kotły na pelet i drewno oraz porozmawiaj z ekspertami. A 23 września od godziny 8 firmy Afriso i Kotłospaw zaprezentują nowoczesne rozwiązania dla instalacji grzewczych, automatykę sterującą Afriso oraz kotły na pelet i drewno marki Kotłospaw. Oszczędności i nowoczesne rozwiązania na targach techniki grzewczej w Ciepłotechu. Zapraszamy. Chełm Przemysłowa 26. W te dni specjalne oferty i rabaty. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest obchodzący 25-lecie salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36. Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: W Radiu Bontonie po raz pierwszy poruszamy temat osób niepełnosprawnych, konkretnie w tym przypadku osób, które potrzebują dostosowanego do siebie transportu. Dzisiaj z nami w studiu
2: Agnieszka Filipczuk,
3: Jacek Bobruś.
1: Ja jestem oczywiście Jan Zieliński i dzisiaj rozmawiamy o wniosku o zapewnienie transportu dla osób z niepełnosprawnościami do powstającego COM-u w Chełmie. I zacznijmy w ogóle może od idei, skąd ona się narodziła i jakby Państwo nam mogli przedstawić jakieś uwarunkowania, to jak ta sytuacja aktualnie wygląda.
4: Zaczęło się od tego, że jako organizacje pozarządowe, czyli moje Stowarzyszenie 25+, i Jacka Stowarzyszenie Zbyszko, przyjmowaliśmy dużo telefonów od ludzi, którzy potrzebowali transportu, potrzebowali pomocy w przemieszczaniu się. Głównie to były prośby o pomoc w takich codziennych sprawach, czyli dotarcie do lekarza, na jakieś zabiegi. Nie mogliśmy pomóc, no bo kurczę, nie mamy takich środków na to, żeby zakupić samochód, żeby pomóc tym ludziom.
1: I samochodu nie ma.
4: Samochodu nie ma, tak. Teraz się pojawiła kolejna okoliczność, czyli otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami. I wszystko fajnie, bo tak jak wielokrotnie powtarzałam, to jest dla nas bardzo ważne, my się bardzo z tego cieszymy, no ale niestety brak transportu uniemożliwi wielu osobom dotarcie do tego centrum. A to, kurczę, no troszkę mija się z celem, dlatego że mamy możliwości, myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce dla tych osób, gdzie będą mogli spełniać się w społeczeństwie razem z rówieśnikami, a jednocześnie część osób będzie wykluczona.
1: Jest problem. I jaka jest Państwa propozycja?
3: W wielu miastach ten problem został rozwiązany w różny sposób, ale mnie osobiście najbardziej podoba się rozwiązanie krakowskie, czyli korporacja taksówkarska ma pojazdy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami i tak jak każdy obywatel miasta, każdy mieszkaniec miasta, zamawiamy sobie taksóweczkę, podjeżdża, wsiadamy na wózku i jedziemy i cena jest taka sama jak transport każdej innej osoby. Natomiast w innych miastach różnie to bywa, różne są rozwiązania, aczkolwiek są. W wielu miastach są różne rozwiązania, aczkolwiek działa to. Jest coraz więcej miast w Polsce i skoro dało się tam, myślę, że da się i u nas. Tylko jedno zastrzeżenie, żeby to był transport dostępny w weekendy, wieczorami, albo nawet i późnymi wieczorami, kiedy są koncerty, kiedy są seanse czy spektakle teatralne. Dlatego, że uważam, że każda osoba, i tak samo na wózku, czy osoba z dużymi problemami w poruszaniu się, ma prawo korzystać z pełni życia.
1: Czy były jakieś podjęte może rozmowy, albo jakieś próby wstępnego porozumienia się z korporacjami?
4: Nie, jeszcze tego nie robiliśmy. Zwróciliśmy się z prośbą właśnie do władz miasta o to, że może wspólnie razem po prostu byśmy wypracowali tą sytuację. To, co Jacek powiedział, bo ja zawsze powtarzam, że osoba niepełnosprawna to nie tylko pieluchy i renta socjalna, tylko ci ludzie mają prawo do tego, żeby żyć tak jak i inni, jak całe społeczeństwo.
1: Mają... Też sytuacja jest różna.
4: Tak, tak. I w naszym mieście naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy i koncerty, i różne imprezy i ci ludzie zostają w domach przez to właśnie, że nie ma tego transportu. A transport dla osób niepełnosprawnych to powinno być coś, co jest dostępne na co dzień i nie tylko ma służyć, tak jak Jacek mówi, nie tylko w tych najpotrzebniejszych aspektach życia, ale osoba z niepełnosprawnością ma prawo się śmiać, ma prawo się bawić, bo często jest tak, że społeczeństwo jest właśnie przyzwyczajone do tej roli osoby niepełnosprawnej, która ma być smutna, pokrzywdzona. Tak samo jest z matkami osób niepełnosprawnych, że jak się możesz śmiać, jak masz chore dziecko? A my możemy się śmiać i osoby niepełnosprawne możemy się cieszyć z życia, mamy marzenia. I czasami te marzenia to są takie zwykłe, pójść i się pobawić, pobyć między ludźmi. Dlatego my jako pełnosprawne społeczeństwo wraz z władzami miasta Chełma musimy sprawić, żeby ten nasz Chełm był naprawdę fajnym miastem, przyjaznym dla wszystkich.
3: Przede wszystkim dostępnym. Dzisiaj pojęcie dostępności jest szeroko rozumiane i szeroko komentowane i uważam, że powinno być wszędzie stosowane, bo każdy ma prawo do życia, tak jak, nie powiem, że jakieś marzenia to były, to jest po prostu codzienność. I tak wracając do rozwiązań, uważam, że na tą chwilę mamy jedno rozwiązanie na już do wykorzystania. Nie będę uprawiał kryptoreklam, jest podmiot, który posiada pojazdy w swoich zasobach, wielowózkowe lub jednowózkowe. Są to ludzie bardzo empatyczni, bardzo przyjaźni, bardzo rozumiejący i myślę, że jeśli by można było nawiązać z nimi współpracę, to byłoby to dobre rozwiązanie.
1: A propos codzienności, jeżeli Państwo są zainteresowani, zapraszam na radiobonton.pl. Tam rok temu zresztą z Jackiem właśnie i z Mateuszem też Bobrusiem mieliśmy okazję rozmawiać trochę o codzienności między innymi takich osób. Tam można się czegoś więcej dowiedzieć. Państwo tą propozycję przedstawili już na forum Rady Miasta w ratuszu kilka dni temu. Jaka była reakcja?
4: Spotkaliśmy się z bardzo pozytywną reakcją władz miasta, z deklaracją, że zostanie ten problem przemyślany, zostaną sprawdzone zasoby miasta finansowe, bo my mamy świadomość tego, że to no, nie będzie tanio, prawda? Wymaga to środków, ale jesteśmy dobrej myśli. Przez to właśnie, że zostało zadeklarowane, że nasz ten problem nie zniknie gdzieś tam w czeluściach tych wszystkich dokumentów w Urzędzie Miasta, że zechcą się nad tym problemem pochylić. I myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy, wiadomo, to nie będzie szybko, bo to wszystko wymaga czasu, ale że
1: jesteśmy... budżetu.
4: I budżetu, tak, dokładnie. Więc, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby powoli wypracować.
1: Rozumiem też, że miasto pewnie... Nie wiem, czy miasto coś zasugerowało może od siebie, jakieś rozwiązanie?
4: Jeszcze nie zasugerowało. Ja jeszcze tylko bym chciała dodać tak odnośnie tego transportu, odnośnie odpłatności, bo to są, myślę, że przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z kosztów, jakie to niesie. Ja mogę powiedzieć na doświadczeniach stowarzyszenia i osoby, która jest w stowarzyszeniu, uczestniczy u nas w zajęciach, transport osoby z niepełnosprawnością 5 razy w tygodniu, to był przejazd 2 razy dziennie, kosztował 3000 zł miesięcznie i to była najtańsza opcja, jaką w ogóle pani Krysia znalazła. Były opcje też po 6000, także no, myślę, że to przekracza możliwości naprawdę większości osób. A tutaj Jacek też mówił o koszcie 200 zł za jeden kurs, więc myślę, że to nawet dla ludzi, którzy nie mają renty, tylko zarabiają jakieś tam pieniądze z pracy, myślę, że to też by było bardzo duże obciążenie finansowe i dlatego zwracamy uwagę na ten problem.
1: Propozycja jest, tutaj jakieś ruchy są wykonywane, byli Państwo w Radzie Miasta, co dalej?
4: Ja powiem osobiście, tak, niech oni sobie tam wszystko to porozmawiają, przeliczą. Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni na jakieś konsultacje, no bo na razie to wszystko było takie, wiadomo, wszystko oficjalnie na tej Radzie Miasta.
1: Pewnie i tak, wstępnie też mocno.
4: Wstępnie, tak.
3: Tylko przedstawiliśmy problem, tak. I władze obiecały się nad nim pochylić. Może zasięgną, że tak powiem, spojrzą na rozwiązania w innych miastach, może do któregoś się przychylą, a może wypracujemy jakieś wspólnie inne, nowe, lepsze.
4: Na pewno nam zależy na tym, żebyśmy my jako środowisko osób z niepełnosprawnościami uczestniczyli w tych całych pracach nad tym transportem, bo myślę, że to my najbardziej znamy te problemy i z całym szacunkiem dla urzędników czasami takie spojrzenie zza biurka nie wystarcza. Czasami trzeba właśnie podejścia, żeby posłuchać kogoś, kto się z tym zmaga, a nawet czasami, może taki też mam pomysł, żeby może zrobić taką akcję w okresie jesiennym, nie teraz, kiedy jest ciepło i przyjemnie, na taki challenge. Popchajmy ten wózek, załóżmy sobie na przykład takie słuchawki, które symulują to, że człowiek nic nie słyszy, okulary, które sprawiają, że się nic nie widzi i bądźmy przez parę chwil w sytuacji tej osoby i myślę, bo kiedyś już uczestniczyliśmy z Jackiem.
3: No ja prowadziłem warsztaty takie w Chełmie właśnie dostępności miasta i zaprosiliśmy część urzędników, część ludzi, którzy decydują o, że tak powiem, losie osób z niepełnosprawnościami. No i jak założyli co niektórzy gogle na oczy, słuchawki na uszy i musieli ten wózek popchnąć, to
4: albo
3: byli bardzo
4: albo
3: sami się przejechać na wózku, byli bardzo zdziwieni.
4: Widzieliśmy miny.
3: Ile tych niedogodności jest na odcinku 100 metrów chociażby.
4: Mamy w internecie, widnieje nasza petycja o transporcie dla osób z niepełnosprawnościami. Jest ona dostępna na Facebooku Stowarzyszenia 25+, także na profilu Stowarzyszenia Zbyszko. Założyłam tą stronę, tą petycję, ponieważ padł zarzut w naszym kierunku, że na piśmie, które zostało wystosowane do Urzędu Miasta, podpisało się tylko 8 osób. W tytule pisma jest wyraźnie napisane, że w imieniu środowiska osób z niepełnosprawnościami i bardzo serdecznie proszę o podpisanie tej petycji. I taka moja prośba, żeby podpisywać się swoim imieniem i nazwiskiem, nie ukrywać tego podpisu, bo myślę, że tutaj nie ma się czego wstydzić, że popieramy taką akcję. I bardzo serdecznie zapraszam i proszę o te podpisy pod petycją.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że prosiłbym, jeśli można, o udostępnianie na swoich profilach, żeby ta petycja miała jak największy zasięg, żeby jak najwięcej ludzi do niej mogło dotrzeć i żeby jak najwięcej ludzi zainteresowanych tą problematyką mogło się w tej petycji podpisać.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
4: Agnieszka Filipczuk
3: i Jacek Bobruś.
1: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą sobotę od 15:00. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Tańca Rytm zaprasza na zajęcia. Taniec towarzyski, hip-hop, street dance dla dzieci i młodzieży, kursy tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, zumbo, aerobik, tai chi oraz indywidualne zajęcia taneczne. Więcej na stronie Rytmu www.taniechelm.pl oraz pod numerem telefonu 512 553 359. Pamiętaj, parkiet na Ciebie czeka. Chełmskie Centrum Tańca Rytm jest teraz w samym centrum miasta, Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 41 a nad Pocztą Główną. Zostań gwiazdą tańca. Zrealizuj swoje marzenia z rytmem.
2: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
1: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
0: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
3: Bom Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Kolejny rok i kolejne chełmskie targi pracy. Podobnie jak w zeszłym roku, rozmawiamy dzisiaj z goszczącą u nas.
2: Eliza Mazurek, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
1: Jan Zieliński, Radio Bonton z tej strony. Twoja kariera zaczyna się tutaj, w Chełmie. I zacznijmy sobie może od tego, jak mniej więcej ta sytuacja na rynku pracy się kształtuje u nas.
2: Myślę, że podobnie jak w latach ubiegłych, no jesteśmy dosyć trudnym regionem, jeśli chodzi o rynek pracy. Nie musimy tutaj nic ukrywać. Natomiast dzięki takim instytucjom właśnie jak Ochotnicze Chówce Pracy, bądź też Powiatowy Urząd Pracy, staramy się coś z tym zrobić. No bo nie sztuka jest narzekać, prawda? Nie ukrywamy, że stopa bezrobocia w naszym regionie jest wyższa niż w Polsce, w naszym kraju, ale jednak czas by coś było zaktywizować, prawda?
1: Od pracy państwo nie uciekają.
2: Nie, zdecydowanie. Co więcej, pracę lubimy i staramy się, żeby jak najwięcej osób też ją polubiło i żeby tą pracę też jak najwięcej osób znalazło.
1: Skoro tutaj taką instytucję pani reprezentuje, to też do tego nawiążę. Czy młodzież na naszym rynku pracy lokalnym jest w szczególnej sytuacji?
2: Młodym osobom w naszym regionie nie jest prosto znaleźć pracę. Mówimy tutaj szczególnie o takich młodych osobach, które jeszcze się na przykład uczą, prawda, a chciałyby już sobie gdzieś tam dorobić, szczególnie na przykład na wakacje. Jest spora grupa młodzieży, która miałaby taki zamiar. Pracodawcy jednak zdecydowanie częściej wolą pełnoletnich pracowników, więc młodzież, która jeszcze nie ma 18 roku życia, ma z tym większą trudność, ale na pewno nie są na przegranej pozycji, ponieważ jest szereg działań, które są kierowane do młodzieży, zarówno przez OHP, jak i przez urzędy pracy. My jako OHP zajmujemy się szeroko rozmianą młodzieżą, bo aż do 30 roku życia. Także można powiedzieć, że ta granica młodzieży bardzo się przesunęła.
1: No i jednym z takich, powiedzmy, działań skierowanych do młodzieży od państwa są właśnie te targi pracy.
2: Jak najbardziej. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że targi pracy, które planujemy, nie są kierowane tylko i wyłącznie do młodzieży.
1: No, oczywiście.
2: Oczywiście zapraszamy wszystkich chętnych tak naprawdę, kto tylko będzie miał ochotę przyjść.
1: No to przejdźmy już w takim razie do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli właśnie chełmskich targów pracy. To wszystko już niedługo. Na co mogą liczyć odwiedzające?
2: Rzeczywiście już niedługo, bo 18 września w hali Mosir w Chełmie odbędą się wspomniane chełmskie targi pracy pod hasłem Twoja kariera zaczyna się tutaj. Organizatorem targów są we współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, a wydarzenie objęte jest patronatem honorowym prezydenta miasta Chełm oraz starosty chełmskiego.

0: czy różnych osób, które tam będą na miejscu dla interesantów, szykuje też Państwo inne atrakcje.
1: Oczywiście. Między innymi przygotowaliśmy dla Państwa strefę VR, gdzie dzięki wirtualnej rzeczywistości będzie można poznać różne zawody, wcielić się wręcz w te zawody. Czasem takie, do których naprawdę ciężko by się było przymierzyć bez tej możliwej wirtualnej rzeczywistości. Będzie można spojrzeć po prostu na to z trochę innej perspektywy. Przygotowujemy również taką profesjonalną strefę pisania CV. Wiemy, że jest to podstawowy dokument, prawda, poruszającego się po rynku pracy. Chcielibyśmy, aby każdy uczestnik mógł wyjść z targów z gotowym dokumentem, przygotowanym profesjonalnie ze specjalistą, no i tym samym z większą pewnością siebie podczas poszukiwania pracy.
0: A na targach też będzie można to złożyć?
1: Jak najbardziej. Co więcej, dla najbardziej aktywnych uczestników mamy przygotowaną specjalną atrakcję. Jest to konkurs pod hasłem Misja, Praca i Nagroda. Najbardziej aktywni uczestnicy targów, ci, którzy nawiążą kontakt z pracodawcami, składając swoje CV na miejscu, bądź też w jakiś inny sposób odwiedzą wystawców, dowiedzą się o szkoleniach, bądź też innych formach do nich kierowanych. Przewidujemy tutaj takie specjalne kupony. Zadaniem tych osób będzie zbieranie do kuponów pieczątek, a następnie rozlosujemy bardzo atrakcyjne nagrody.
0: Ja tak jeszcze chciałem nawiązać do CV. Oczywiście, żeby też wszystkiego nie zdradzać tego, co będzie w tej specjalnej strefie. Jakby Pani mogła dla naszych słuchaczy, którzy może też nas słuchają i właśnie szukają pracy, taka jedna rzecz, taka prosta rzecz, o której być może najczęściej zapominamy, jeżeli chodzi o konstruowane przez nas CV.
1: Ja myślę, że bardzo ważną sprawą jest w ogóle, z uwagi na to, że przede wszystkim musimy spełniać też wymogi formalne, prawda? Więc nie możemy zapominać o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład podpisanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych, prawda? Czyli RODO obecnie bardzo przestrzegane. Ale poza tym na pewno dobrze, żeby nasze CV było jak najlepszą wizytówką naszych umiejętności, naszych kompetencji, a więc w sposób jasny i klarowny przedstawiamy pracodawcy to, jakby do czego mu się mogę przydać, tak? Co ja mogę mu zaoferować i za co można mi zapłacić.
0: Tego i oczywiście jeszcze więcej rzeczy o CV, o rynku pracy i nie tylko. Będziecie się mogli dowiedzieć na nadchodzących chełmskich targach pracy, to już 18 września. Od 10 do 13 w hali Mosir. I myślę, że tym akcentem możemy dzisiejszą rozmowę zakończyć. Dzisiaj w studiu Radia Bonton gościliśmy
1: Eliza Mazurek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie.
0: Jan Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
3: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną na Lubelszczyźnie? Planujesz rozwój, zakup maszyn, rozbudowę zakładu albo chcesz wprowadzić na rynek nowy asortyment produktów? Zanim zainwestujesz, sprawdź, co możesz zyskać. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan może udzielić wsparcia na rozwój Twojej firmy. Co ważne, ulga przysługuje również tam, gdzie już prowadzisz działalność. Strefy nie mają granic. W ramach wsparcia możesz otrzymać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. A to nie wszystko. Tarnobrzeska Strefa kończy budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej w Chełmie, gdzie firmy mogą znaleźć gotową przestrzeń dla swojego biznesu. Wejdź na tsse.arp.pl i sprawdź korzyści z inwestowania z Tarnobrzeską Strefą. Zadzwoń 15 822 99 99. Z możliwości wsparcia skorzystało już bardzo wiele firm. Teraz czas sprawdzić, co możesz zyskać ty.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51.

0: to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra już 13 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły htk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
5: Reklama. Bonton Radio Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Dzień dobry, Monika Łupkowska, a dzisiaj naszym gościem w studiu Radia Bonton jest...
2: Ilona Sawicka, etnolog, dział etnografii Muzeum Ziemi Chełmskiej.
1: 19 września o godzinie 13 w siedzibie Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Lubelskiej 56A odbędzie się otwarcie wystawy Pająki nieoczywiste, mało znane formy pająków z obszaru Lubelszczyzny. No ale może... Co pod tym hasłem pająki się kryje? Co to takiego?
2: Pająki są to ozdoby ludowe, którymi były dekorowane dawne izby wiejskie. Nie jest dokładnie znany początek tej tradycji, ale występowały praktycznie na całym obszarze Polski oraz Europy, a nawet też poza kontynentem europejskim. Są to formy, które były budowane przede wszystkim ze słomy i kiedy w XIX wieku pojawił się też bardziej dostępny papier kolorowy, bibuła, to również były dekorowane tą bibułą. Najprostszą formą pająka jest kawałek kulki z gliny czy nawet ziemniak, w które wbite są słomki żytnie. I to była taka dekoracja wieszana najczęściej nad stołem, w świętym kącie, przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia, ale nie tylko, bo również na Wielkanoc albo też przy okazji różnych świąt rodzinnych, czy na przykład wesel. Jest to bardzo ciekawa forma zdobnicza.
1: Ale nie tylko chyba zdobnicza, bo również symboliczna.
2: Poniekąd, chociaż przede wszystkim to jest ta funkcja dekoracyjna, ale też na podstawie pająków na przykład wróżono. To, czy pająk się kręcił po wprowadzeniu go w ruch jakimś wirem powietrza, to wróżyło, czy na przykład ktoś, kto przychodzi do domu, ma dobre zamiary, czy też złe. No i przede wszystkim miały one też, ze względu na swój materiał, czyli te kłosy zboża, miały też taki wymiar dotyczący przynoszenia szczęścia, dobrobytu, tego, żeby po prostu nie zabrakło pożywienia w domu.
1: Wystawa jest częścią większego projektu, który Państwo realizujecie. Jaki jest cel jego? Co jeszcze się wydarzy?
2: Zgadza się. Nasza wystawa Pająki Nieoczywiste jest częścią projektu o tym samym tytule i w ramach tego projektu przede wszystkim mamy właśnie organizację wystawy, ale również warsztaty, na które serdecznie zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Warsztaty będą odbywać się do końca października, zazwyczaj we wtorki, ale też czasem w weekendy. Warsztaty są bezpłatne, więc mam nadzieję, że każdy zainteresowany będzie mógł skorzystać. W naszym projekcie przede wszystkim chcemy popularyzować pająki, ten dosyć rzadko współcześnie spotykany element zdobniczy, jak i chcemy wesprzeć depozytariuszy tradycji i niematerialnego dziedzictwa w ich pracy. Chcemy pokazać, że doceniamy to, co robią, że dbamy o ciągłość przekazu kolejnym pokoleniom i to jest właśnie naszym głównym celem.
1: Czy do tej pory się tworzy takie pająki? Spotkała Pani się z rodzinami, które ta tradycja właśnie jest tak przekazywana z pokolenia na pokolenie i nadal to funkcjonuje?
2: Przede wszystkim znam takich twórców indywidualnych z naszego regionu. Jeśli chodzi o przekaz międzypokoleniowy, była to rodzina pani Jadwigi Majówki, jej przekazywała krewna. Natomiast teraz też są to rodzinne zajęcia, na przykład wśród państwa krajewskich, to mąż i żona również wspólnie robią takie pająki. Natomiast jeśli chodzi o młodsze pokolenie dzieci, przede wszystkim przychodzą na warsztaty i jeśli chodzi o to, czy coś z tego będzie, czy zainteresują się, złapią bakcyla, to mamy taką nadzieję. No, zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości.
1: A jakie są rodzaje pająków? Jak możemy je skategoryzować?
2: Pająki dzielą się na te najprostsze, o których wspominałam, kuliste. Pająki tarczowe, gdzie podstawą jest tarcza wyplatana na przykład ze słomy albo z włóczki, z jakiegoś materiału i do tego są przyczepione kolejne ozdoby. Są również takie najbardziej skomplikowane i najbardziej efektowne pająki krystaliczne, które buduje się z wielokrotności ostrosłupów, mają taką formę. Są również pająki żyrandolowe, które, tak jak nazwa wskazuje, przypominają żyrandol. Stąd też prawdopodobnie pochodzenie tych pająków. Jest taka teoria, że właśnie ludność wiejska, chcąc naśladować żyrandole, które widywali we dworach czy w kościołach, to właśnie w ten sposób zaczęli tworzyć takie ozdoby, które były podobne do tych właśnie żyrandoli. I jeszcze myślę, że warto powiedzieć, że na naszej wystawie pokażemy pająki, tak jak sama nazwa wskazuje, pająki nieoczywiste, więc nie tylko te, które najczęściej teraz są wytwarzane, czyli ze słomy i bibuły, ale również z takich naturalnych składników jak groch, fasola, Ubin. Będą takie proste, ciekawe pająki zrobione z końskiego włosia. Będą pająki właśnie kuliste z kłosów żyta oraz ze strzępków tkanin. Także tym bardziej warto wybrać się na wystawę, żeby te nieoczywiste pająki zobaczyć na własne oczy.
1: Czy te pająki, za nimi w sumie stoi jeden twórca, czy jakaś grupa? Bo pamiętam, że już taka wystawa kiedyś też była w muzeum i wtedy pan Michał Kowalik chyba głównie te pająki wykonywał. Jak tym razem?
2: Tym razem mamy grupę twórców, ponieważ pokazujemy zarówno te nasze archiwalne pająki, które mamy od lat w zbiorach, jak i to wykonane współcześnie. Michał Kowalik dba o rekonstrukcję tych pająków, których teraz się nie spotyka. Informacje o nich są dostępne w archiwach, więc one są odtworzone. Natomiast są też pająki współczesne właśnie, te, o których wspominałam, żyrandolowe, albo na przykład z fasoli wykonane przez panią Jadwigę Majówkę. Staraliśmy się pokazać różnorodnych twórców z Lubelszczyzny. Są państwo krajewscy, pani Małgorzata Bandosz, także wiele, wiele osób, wielu twórców pracę będzie można zobaczyć na wystawie.
1: Czy w kolekcji są jakieś takie pająki, które pamiętają lata X wstecz? Jaki jest najstarszy?
2: Tak naprawdę pająki zaczęły być gromadzone, kiedy reaktywowano dział etnografii w latach 90. XX wieku i prawdopodobnie z tego okresu pochodzą najstarsze pająki, bo mamy wiadomości na temat tych wcześniejszych. Ale też już są one na tyle niespotykane i nietypowe, właśnie wykonane z grochu, fasoli, tkanin, że no już są unikatem i już mimo, że nie są bardzo wiekowe, to no stanowią już zabytek tak naprawdę.
1: Jak się udaje przechować tak kruche w sumie dzieło?
2: No przede wszystkim dbamy o to, żeby miały dobre warunki zapewnione, jeśli chodzi o wilgotność, temperaturę, dopływ światła, powietrza, więc staramy się o nie dbać i zachować dla przyszłych pokoleń. Serdecznie zapraszam na wystawę Pająki nieoczywiste, mało znane formy pająków z obszaru Lubelszczyzny oraz towarzyszące im warsztaty wykonywania pająków.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
3: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama. Bonto.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis. Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
4: Wynajmę ostatnie 50 metrów kwadratowych w nowo powstałym budynku obok ZDZ-u. Atrakcyjne położenie, Róg Lwowskiej i żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Idealne miejsce na Twój biznes. Bliższe informacje pod numerem telefonu 504 266 444.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.

0: PESEL. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trajanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. W rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
5: Informując o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podburzeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
4: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostwa Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0, a w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
4: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No to czas, abym się rozsiadł wygodnie w fotelu. No i trochę z wami posiedział i pogadał. Dzisiaj mamy 12 września, jesteśmy już po godzinie 17, a to oczywiście oznacza, że w Radiu Bonton czas na graudycję. Janek Zieliński, kłaniam wam się oczywiście i przede wszystkim na początku dziękuję wam za ciepłe przyjęcie tej nowej audycji w Radiu Bonton. Niezwykle mi miło, też dostałem kilka wiadomości gdzieś tam do siebie prywatnie, także ślicznie dziękuję za wsparcie, które mi okazaliście. Na samym początku, gdzie poprzedni odcinek to głównie było takie wprowadzenie do tego, o czym tutaj będę chciał porozmawiać, oczywiście zapraszam was, bo tam też ogólnie dużo zapowiedzi odnośnie tego, co będziecie mogli usłyszeć w najbliższych miesiącach. Tam parę zapowiedzi w tym poprzednim odcinku gdzieś tam udało mi się zawrzeć. Natomiast dzisiaj, tak jak obiecałem, będziemy rozmawiać o Wiedźminie 3 z perspektywy tych, powiedziałbym, już 11 lat. Tak, 11 lat, bo musiałem sobie przypomnieć, który to był rok, kiedy to się ukazało. Tak, to był 2015. Gra CD Projekt Red wtedy ujrzała światło dzienne w końcu, bo też wcześniej została przesunięta. I wtedy właśnie wszyscy zagrali, wszyscy poza mną. Ja czekałem cierpliwie rok, bo jeszcze nie miałem kompa, na którym mógłbym w to zagrać, ale całe szczęście już potem, rok później, wszystko już śmigało, grało. Tak więc to był taki dosyć ważny, istotny moment dla mnie. Wtedy byłem dużym fanem uniwersum Wiedźmina, nie tylko gier, ale też i książek. Oczywiście zaczęło się od gier, jeżeli się nie mylę, to wspominałem wam o tym, ale generalnie taka moja poważna, powiedzmy, przygoda z grami wideo zaczęła się właśnie od Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Gra, którą przeszedłem, o Jezu, 20 razy, coś takiego, no dużo razy ją przeszedłem. Mogę wręcz powiedzieć, no teraz może nie, ale wtedy, gdzieś bliżej premiery, trochę później, no to grę znałem praktycznie od podszewki, z każdego elementu, każdy możliwy scenariusz. Myślę, że każdy gdzieś po drodze przerobiłem, bo też gra miała kilka endingów, z tego co pamiętam, kilka zakończeń i dużo ich przerobiłem. Też przede wszystkim powiem wam, że akurat po Wiedźmina 2 zagrałem sobie niedawno po latach i niestety ta gra się za dobrze nie zestarzała.

0: gruntownie tę grę przemodelować, ale była wtedy ona mimo wszystko pod pewnymi kątami była imponująca. Też było dużo takich niespotykanych nawet dzisiaj rzeczy w tej grze. Ale dobra, bo to jest takie wprowadzenie do tego, jak dużym wydarzeniem dla mnie był Wiedźmin 3, jak bardzo byłem nahypowany na tą grę. Nie pamiętam, żebym później... Nie, no dobra, jeszcze był Cyberpunk. Na Cyberpunka byłem całkiem nahypowany, ale no mało było potem gier, na których tak byłem nahypowany, tak naprawdę. Jedna z ważniejszych serii dla mnie i miałem okazję ją wtedy w końcu po roku od premiery, jak już miałem komputer, mogłem ją w końcu wypróbować. No i też oczywiście trochę o tej historii, trochę o tych wrażeniach, które miałem wtedy, bliżej tego, jak ta gra wyszła. O tym wszystkim poopowiadam wam w dalszej części naszego podcastu, tak więc zostańcie z nami w Radiu Bonton.
1: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Bon.

0: Od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No i powracamy do graudycji w Radiu Bonton. Janek Zieliński oczywiście to ja. Kłaniam wam się, a dzisiaj trochę mówimy o Wiedźminie 3. O Wiedźminie 3 po 11 latach od ukazania się tej gry. Oczywiście. Aczkolwiek trochę sobie wracamy wspomnieniami w tym przypadku, bo tak. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że jak wtedy zagrałem Wiedźmina 3, wtedy pierwszy raz zagrałem bez dodatków jeszcze, dodatków nie miałem, wtedy dostałem tylko bazową grę. Pamiętam od mojego wujka, wujku Stasiu, pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli tego słuchasz. Dostałem od niego właśnie pudełko z tą grą i wtedy było bez dodatków. Dodatki sobie dokupiłem później i najpierw zagrałem w podstawkę. I zastanawiam się, z czego to była kwestia, ale na początku nie byłem jakiś turbo zachwycony tą grą. W sensie, znaczy dobra, okej, inaczej, bo może źle się wyraziłem. Gra była świetna wtedy. Jakby podobała mi się praktycznie z każdej możliwej strony, jeżeli chodzi o walkę, jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły, otwarty świat. Oczywiście w segmentalny w tym przypadku, nie taki w całości, ale tak. Aczkolwiek pamiętam, że byłem trochę zawiedziony. Próbuję sobie przypomnieć, co takiego mnie wtedy zawiodło. Chyba była kwestia taka, że sobie robiłem strasznie duże oczekiwania, że to w ogóle będzie nadgra, że to będzie w ogóle, że po tym to się gra, historia gier może się skończyć tak naprawdę. No jakby, no, miałem 16 lat, come on. Natomiast tak, byłem trochę zawiedzony pod tym kątem, że... No, tutaj nazwijmy ten zawód, to był zawód, nie że to jest gra 10/10, tylko na przykład 8/10, bo nie do końca podobało mi się to na przykład, jak była prowadzona fabuła, że ona była w pewnym momencie taka strasznie rozwleczona, miałem wrażenie wtedy, ale powiem wam, że w moich oczach gra zyskiwała wtedy z każdym kolejnym przejściem, no bo oczywiście podobnie jak w przypadku dwójki, przechodziłem tą grę kilka razy, chociaż w przypadku dwójki mówimy o rzędzie 20 kilku razy. Tutaj łącznie tą grę przeszedłem chyba 5 razy, z tego co pamiętam, w tym przypadku. I powiem wam, że za drugim razem, jak już trochę kurz tych oczekiwań opadł, bo to i nowy komputer, i gra, na którą czekałem strasznie długo i którą wszyscy już grali przede mną, no w końcu trochę to wszystko opadło i muszę wam przyznać, że wtedy jakoś tak chyba, tak psychologicznie trochę to za mnie zeszło i byłem w stanie się nacieszyć tą grą tak w pełni. I byłem absolutnie wtedy zachwycony. Podobała mi się walka, przede wszystkim wtedy, na tamte czasy, strasznym takim ewenementem, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, był sposób prowadzenia questów. To, jak te questy zostały skonstruowane, na tamte czasy generalnie był znany takie podejście takiego chociażby Ubisoftu, gdzie było dużo takich tak zwanych fetch questów, czyli jakichś tam bzdurnych, powtarzających się aktywności bez jakiegoś większego tła, bez większego znaczenia, czyli idź pod pytajnik, wytłucz wrogów, zbierz lód, idź dalej. Pojedź tutaj, zanurkuj, wyciągnij lód, jedź dalej. Tutaj było coś innego, bo tutaj poboczne questy miały znaczenie. I to takie nawet nie małe, no bo mogliśmy kilka ważnych dla późniejszej fabuły postaci tam odkryć i naprawdę, jeżeli ktoś pomijał poboczne questy, gdzie jakby, come on, kto tak robił, ale jeżeli ktoś tak zrobił, no to dużo stracił. Jak na tamte czasy naprawdę robiło to wrażenie, no i też to mocno wpłynęło na branżę mimo wszystko, no bo na przykład potem taki Ubisoft, jak zrobili Assassin's Creed Origins, no to wszyscy mówili: patrzcie, Ubisoft kopiuje Wiedźmina. To było niesamowite, że Polacy taki mocny wpływ wywarli na świat gier komputerowych pod kątem właśnie znaczenia tego, jak można poprowadzić fabułę, jeżeli chodzi o te poboczne aktywności, że można to zrobić, gdzie to ma znaczenie, gdzie można to naprawdę fajnie ograć. No i jeszcze taka jedna rzecz a propos tamtych czasów. Pamiętam pierwsze memy, kiedy wyszły wymagania maksymalne, minimalne wymagania sprzętowe do Wiedźmina 3. Wszyscy byli po prostu załamani, że to będzie komp palony. Wtedy pamiętam, że kartą graficzną był GTX 750, co na tamte czasy to był jakiś kosmos. No a z dzisiejszej perspektywy oczywiście można się śmiać, ale doskonale pamiętam na przykład tego płaczącego dzieciaka tam z jakiegoś ludzkiego filmiku, to był podkładane, że nie pójdzie mu Wiedźmin czy coś takiego. Także tak to było wtedy. Tak sobie myślę, chyba o dodatkach powiemy w następnej kolejności, bo tutaj też jest dosyć dużo do gadania, tak więc oczywiście za chwilę się słyszymy.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w radiu Bonton.
2: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Recepta na udany dzień?
1: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy wam już o 7 rano.
0: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w twoim radiu.
2: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
3: Sponsorem programu jest Interplus, Chełm, ulica Popiełuszki 1.
4: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto, Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Trwa nasza przygoda, jeżeli chodzi o graudycję w Radiu Bonton dzisiaj. Janek Zieliński z tej strony, kłaniam się oczywiście. Dzisiaj rozmawiamy o Wiedźminie 3. Mówiliśmy trochę już o wspomnieniach, jeżeli chodzi o tą grę. Jeżeli chodzi o podstawkę, ale nie powiedziałem jeszcze o dodatkach. A o dodatkach... tutaj to jest dopiero opowieść. I teraz sobie sprawdzę w ogóle, kochani, kiedy te dodatki wyszły. Bo jeżeli się nie mylę, one wyszły oba gdzieś na przestrzeni roku. Jeżeli się nie mylę, może nawet mniej. Ale muszę sprawdzić dokładnie daty. Natomiast taka też ciekawostka, zaczniemy sobie od Serc z Kamienia. Możecie kojarzyć taką piosenkę z naszej anteny. To jest bodajże z Adrenalina. Michał Szczygieł się chyba nazywa, artysta, gdzie w refrenie, nie, przed refrenem śpiewa Serc z Kamienia, mam jakbym grał w grę. Tak, to jest właśnie nawiązanie do dodatku do Wiedźmina 3. No i tak, Serca z Kamienia wyszły tak mniej więcej pół roku po ukazaniu się podstawki. Był to dodatek na około 10 godzin, który dodawał spory region wtedy do mapy, gdzie był Nowigrad, czyli mieliśmy pogranicze Temerii i Redanii. I tam z kolei mieliśmy do czynienia z Olgeredem von Everecem, który zaciągnął dług u pana Lusterko. Tajemniczego pana Lusterko. No i Geralt został wysłany w wyniku różnych wydarzeń do tego, żeby właśnie tego pana Lusterko, żeby tego Olgiereda, przepraszam, żeby się nim zająć, czyli spełnić jego życzenia. Tutaj oczywiście mocne nawiązania do polskiego folkloru, bo przede wszystkim sam wątek w ogóle życzeń pana Lusterko, też Evereca, no to wielkie nawiązanie do pana Twardowskiego. Przede wszystkim też Olgierd miał taką estetykę Sarmaty. Mieliśmy chociażby oczywiście takie wesele, które przypominało takie tradycyjne, stare polskie wesela. A na tym weselu oczywiście byliśmy z taką osobą jak Shani, która znana oczywiście jest graczom, którzy grali w pierwszą część Wiedźmina. W końcu mieliśmy nawiązanie do poprzednich części, bo tak naprawdę tych nawiązań do poprzedniczek było mało. I to był taki zarzut też, pamiętam, dużej ilości graczy, że te wszystkie Wiedźminy, one tak między sobą, one tak nie korelują za bardzo. To są takie bardzo oddzielne doświadczenia. Jeżeli się z perspektywy czasu na to spojrzy, no to można to zrozumieć, no bo to są kompletnie inne gry. Jeżeli chodzi o ich konstrukcję, jeżeli chodzi o ich jakby rozwiązania techniczne, no to tak, są one różne, ale tutaj w końcu dostaliśmy coś, mieliśmy coś. 10 godzin dodatek trwał. Dosyć skondensowana zawartość, taka bardzo sympatyczna, no ale tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o Krwi i Winie, czyli dodatku, gdzie dostajemy kompletnie cały nowy region, jakim jest Beauclair, jedno z księstw Nilfgaardu, gdzie to Geralt wyrusza na zaproszenie księżnej Anny Henriety, aby Geralt zabił oczywiście bestię z Beauclair. I tam dostajemy zlecenie, jak się okazuje, na wampira. Tam też mamy przede wszystkim przepiękne Beauclair. Mamy wiele fantastycznych postaci, od samej księżnej, przez chociażby Regisa, który był dubbingowany przez świętej pamięci już niestety Jana Frycza. Genialna rola, genialne twórstwo. Dostaliśmy dodatek, który był taki, powiedziałbym, troszeczkę luźniejszy, trochę tak powiedzmy zabawniej podchodził do kwestii właśnie gry, do kwestii Wiedźmina, bo musicie też wiedzieć, że generalnie książki, z tego co pamiętam, no to one były takie bardzo mocno parodystyczne w kontekście do wcześniejszych dokonań fantastyki, literatury fantastycznej, do jakichś legend. W grach, przynajmniej w tym Wiedźminie trzecim, nie było to aż tak wyczuwalne. Dopiero gdzieś w Krwi i Winie to dostaliśmy, a przede wszystkim dodatek dostaliśmy za o wiele mniejszą cenę niż podstawka. I dostaliśmy 30 godzin wypakowanych nową zawartością i dostaliśmy fantastyczną fabułę, fantastyczną krainę, całe Beauclerc, nawet nowe mechaniki, takie mniejsze, od takiego quasi zajmowania się domem, po jakieś modyfikacje postaci, ekwipunku. Naprawdę fajnie to wszystko było rozwijane i to było imponujące. Do dziś pozostaje imponujące, bo tak naprawdę Redzi dali nam dodatek rozmiarów niejednej gry, za którą trzeba było wtedy zapłacić pełne 250 zł albo 200 zł na premierę. Tutaj dostawaliśmy naprawdę świetny dodatek za o wiele mniejszą cenę i to było fantastyczne. I o tym dodatku będę mówił w następnej części, gdzie powiem wam o moim starciu z Wiedźminem po latach.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Bonton Radio i wszystko gra.

0: podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: No i powracamy do naszej gadki o Wiedźminie 3 w Graudycji w Radiu Bonton. Janek Zieliński oczywiście z tej strony. I tak, kontekst. Ja tą grę przeszedłem ponownie na Xboxie Series X. Gra weszła gdzieś chyba w kwietniu do Game Passa. Oczywiście w tej edycji Ultimate ze wszystkimi dodatkami. Już też po kilku update'ach, bo przy okazji premiery serialu na Netflixie gra dostała mniejsze update'y, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy związane z serialem, ale też jednego questa, do którego przejdę trochę później. Ale tak, wtedy grę przeszedłem ostatni raz chyba 5 lat wcześniej, jakaś pandemia to chyba była, wtedy przyszedłem ostatni raz Wiedźmina 3, bo to było jeszcze przed tymi update'ami związanymi z serialem, na pewno. I powiem wam tak, znając już oczywiście grę, bo grałem ją wcześniej kilka razy, już też po tak naprawdę 11 latach od premiery, miałem troszkę inne spostrzeżenia, no bo też nie ukrywajmy, dużo się przez ten czas zmieniło w Greczkowie przez te 11 lat. I powiem wam tak, podstawka, no, trzyma się dobrze, chociaż uważam, że widać, że ta gra się zestarzała. Przede wszystkim tak, te questy, które kiedyś były rewolucyjne, te wszystkie kwestie związane właśnie z tymi pobocznymi aktywnościami, uważam, że tutaj to się zestarzało najmocniej. Bo tak naprawdę większość questów, jeżeli chodzi o zarówno aktywności poboczne, jak i jeżeli chodzi o, zwłaszcza jeżeli chodzi o zlecenia na potwory. Tutaj mamy coś takiego, że idziemy do Hipka. Hipek mówi: panie, Wiedźmin jest potwór, trzeba go zadziukać, panie, idź nam pomóż. Wiedźmin idzie, dziuka potwora, wraca, dostaje kasę. I to jest tyle. Nie brzmi to jakoś zbyt interesująco. Powiedziałby ktoś, no dobra, ale mamy tryb inspekcji, tak, to wtedy też była taka, powiedzmy, rzecz niezbyt szeroko stosowana, czyli klikamy przycisk i gra nam pokazuje, tam możemy odkrywać różne rzeczy typu jakieś tam ślady, jakieś tam zapachy i tak dalej, i tak dalej. I ktoś by pomyślał, no dobra, ale może to odkrywanie będzie ciekawe. No niezbyt. Tak naprawdę ta inspekcja, powiedziałbym, że był jeden taki quest, gdzie to faktycznie wydawało się takie przydatne, że można było coś więcej z tym zrobić, było to jakieś nieliniowe, czyli to był quest chyba z obozu Nilfgaardczyków. Wtedy nam zlecali, żeby znaleźć deserterów, jak się okazało finalnie, i tam można było to jakoś fajnie pociągnąć dalej. To kojarzę, ale tak to nie było za wiele tego. No okej, okay, no ale dobra, no inspekcja taka średnia, fabułka taka też niezbyt, no ale może walka. No tutaj też niezbyt, nie? Bo to niby to w teorii te, ci bossowie, to powinno być jakaś specjalnie coś powinno być, no ale też nie. Tak naprawdę tam po prostu idziesz i robisz ciach, ciach, ciach, unik, ciach, ciach, ciach, unik, ciach, ciach, ciach, unik, ciach, ciach, ciach. Tak to wygląda. No ja nie jestem tego fanem, tak szczerze mówiąc. Poza tym mam wrażenie, że gra gdzieś mniej więcej od początku gry, kiedy wyruszamy na poszukiwania Yennefer, gdzieś po tym, jak ją znajdujemy i potem przez te wszystkie wątki, tak naprawdę, gdzie te wątki są lepsze bądź gorsze, no mamy chociażby Krwawego Barona, gdzie ten quest, te quest, ta linia questów dalej się trzyma naprawdę świetnie. Tak reszta po drodze to jest taka... W sensie mam wrażenie, że tak jakby to skondensować, to wyszłoby fajniej, bo mam takie nieodparte wrażenie, że to wszystko jest rozwleczone. I tam brakuje w tym wszystkim głębi. Gra już się rozkręca, jak znajdujemy oczywiście, jak się okazuje, uwaga, spoiler, znajdujemy Ciri, bo tak, okazuje się, że Ciri wróciła i trzeba ją znaleźć, znajdujemy ją, wtedy gra tak naprawdę już bliżej końca, może nawet troszkę wcześniej już zaczyna się rozkręcać, wtedy jest fajnie, ale no tak poza tym, no to nie, ale no skłamałbym, gdybym powiedział, że ta walka nie jest przyjemna, bo jest przyjemna, brakuje jej głębi po prostu. Powiedziałbym, fabuła też jest dobra, zwłaszcza ta główna. Główna jest świetna, dalej jest fantastyczna. I powiem wam jeszcze, że tak, jeżeli nigdy nie przechodziliście Wiedźmina 3, no to spotkanie z grą podstawową może być dla was, uważam, troszkę cięższe niż jeżeli chodzi o kwestie dodatków. bo dodatki już z kolei widać tam faktycznie rozwój i o tym rozwoju sobie pogadamy w następnej części.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton. Reklama. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Cześć, tu Północ Nieruchomości Hełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Hełmie. Północ Nieruchomości Hełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: od graczy dla graczy. Graudycja w Radiu Bonton.
1: Graudycja Radio Bonton, Janek Zieliński, to ja oczywiście. Jeszcze jeden segment. I tak, kwestia ważna podkreślenia. Celowo wypuszczam ten odcinek przed remasterem, bo to są zarzuty, które mam do oryginalnej gry. To są zarzuty, które gdzieś tam poczyniłem. To są też obserwacje, no bo też to nie jest tak, że to jest zła gra. To jest dalej dobra gra, ale gra, która się zestarzała momentami w niezbyt elegancki sposób, moim zdaniem. Natomiast nie uważam, że ta gra jest stracona. Po pierwsze dlatego, że mieliśmy dodatki, gdzie podane kwestie, które tam tutaj dałem wcześniej, czyli niezbyt interesujące walki, takie średnie te questy poboczne po latach. I powiem wam, że w dodatkach te kwestie tak mocniej dopieścili, naprawdę. I tam widać progres, walka jest często ciekawsza. Już tak naprawdę na samym początku w Serce z Kamienia dostajemy walkę z Żabim Księciem, gdzie już tam widać progres, jeżeli chodzi o tą walkę. Całe krew i wino to jest pokaz tego, co nie potrafią. Przede wszystkim dostaliśmy questa dodatkowego przy okazji tego update'u Netflixowego, gdzie dali Ray Tracing. Ray Tracing akurat był kiepski, bo na Xboxie przy opcji Quick Resume były bugi. Generalnie ta gra się bugowała. Były na przykład niebieskie włosy. Chociaż nie powiem, że było to jakoś turbo uciążliwe. Aczkolwiek jeżeli byście grali na Xboxie w to, no to miejcie na uwadze to, że żeby tego Quick Resume'a wyłączyć. No i też gra niedługo znika z Game Passa, także to też taka uwaga. Kochani, też jeżeli chodzi o właśnie tą progresję, rozwijanie tego Wiedźmina, no to ten quest, który nam dali w tym update'cie Netflixowym, też pokazuje właśnie rozwój Redów pod kątem konstrukcji questów, konstrukcji gameplayu. Tam widać postęp i też patrzę na gameplaye z nadchodzącego dodatku Pieśni Przeszłości. I widzę, że naprawdę ta gra jest rozwijana z głową i to tak też inteligentnie i bardzo dobrze jest rozwijana. I to, jak to ona wygląda, jak to wszystko się prezentuje, ta ewolucja gameplayu po 11 latach, to jest naprawdę imponujące i ja się kłaniam i wierzę w to, że to będzie dobry dodatek. Oczywiście dostaniemy remaster, aczkolwiek ja się wstrzymam do dodatku, bo też jednak ograłem wcześniej tego Wiedźmina w tym Game Passie i też mam wrażenie, taką obserwację mam, że te zmiany wszystkie sprowokowane zostały przez dodatek, więc chyba lepiej będzie ograć te wszystkie zmiany w ramach dodatku, gdzie na dodatek zostało to przeznaczone, niż na bazową grę. I dlatego tak to będzie przeze mnie zrobione. Czeka nas coś naprawdę interesującego. Nie kojarzę takiej sytuacji jakoś. Nie było takich sytuacji za dużo, bo Baldur's Gate chyba dwójka dostał po 20 latach jakiś dodatek taki średnio przyjęty. Wiedźmin 3 dostaje po 11 latach. Widzę tutaj naprawdę duży potencjał w tym, jak to zostanie wykorzystane. I jeżeli będziecie grać tą grę później, no to myślę, że już będziecie mieli gdzieś porównanie moje z tym, jak ta gra wyglądała wcześniej. No i jakby skonfrontujecie to z tym, jak wyszło to w remasterze. Myślę, że pewnie gdzieś remastera sobie też sprawdzę za czas jakiś, ale póki co czekają nas Pieśni Przeszłości. Tak więc na ten moment pozostaje nam czekać. Jeszcze nie znamy daty premiery dodatku. Podejrzewam, że pewnie na początku roku gdzieś to dostaniemy. Może w lutym. No ale póki co w oczekiwaniu gram sobie w The Blood of Dawnwalker. Też od dawnych twórców Wiedźmina. Póki co muszę przyznać, jest interesująco. Ale o wrażeniach opowiem wam za czas jakiś. Nie wiem, czy za tydzień, czy uda mi się do tego czasu skończyć jeszcze grę. Ale myślę, że raczej 2 tygodnie. I tak postaram się do tego czasu to skończyć i wrócić do was z jakimiś wrażeniami. Wstępnie, jak mówię, gra jest interesująca, intrygująca. Tak więc kochani, za dzisiaj wam dziękuję, jeżeli chodzi o graudycję. Janek Zieliński, Radio Bonton. Za tydzień, jak mówię, zobaczymy jeszcze, bo może zrobię jakiś inny odcinek o innej grze. Może o tej Forzie Horizon 6. Zobaczymy. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej, hej.
0: Podcast od graczy dla graczy. Graudycja w radiu Bonton. Bonton Radio.

0: polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy. Podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak nad ranem. Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
1: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
0: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów. Jutro zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopni, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17. Bon ton radio.

0: oktoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.
8: Widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda odmety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
1: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
0: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie. Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.
2: Słuchacie Bonton Radio.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do historii, która poruszyła mieszkańców powiatu chełmskiego jesienią 2016 roku. Wystarczyło kilka minut, by pięcioosobowa rodzina straciła niemal wszystko, na co pracowała przez lata. Ogień pojawił się nocą, a dom zamienił się w pułapkę. Pięcioosobowa rodzina z kolonii Kamień wybiegła z płonącego domu w środku nocy. Niepostrzeżenie mała Angelika wróciła po swoje lalki. Matka wynosiła ją z ognia drugi raz. Wszyscy się uratowali, ale cały dobytek przepadł. Rano nie mieli w co się ubrać, żeby pójść do szkoły i pracy. Tak zaczynał się artykuł zatytułowany „Ogień zabrał im dom”, opublikowany w październiku 2016 roku na łamach Super Tygodnia Chełmskiego. Mamusiu, co to za karteczka? Pytała mała Angelika. Znalazła wśród zgliszczy nadpaloną kartkę z życzeniami wesołych świąt Bożego Narodzenia. Jej matka, pani Agata, miała łzy w oczach. Żebyśmy święta obchodzili w nowym domu. Mówiła cicho i przytulała dziecko. Na stercie śmieci pod domem leżały spalone książki i podręczniki. Obok to, co zostało po pile elektrycznej. Tliły się jeszcze kawałki drewnianych ścian. Płomienie niewiele oszczędziły. Ogień w ich domu pojawił się w nocy około godziny 22 we wtorek, 27 września. Na szczęście Jacek, mąż pani Agaty, jeszcze nie spał. Oglądałem wiadomości. W pewnym momencie zgasło światło. Wyjrzałem na ulicę, czy wszędzie nie ma prądu, czy to tylko u nas. Na całej ulicy było ciemno. Wróciłem. Pomyślałem, że położę się spać, ale zobaczyłem światło przez okno. Wyjrzałem na zewnątrz, a tam dym. Od tej strony to się zaczęło. Drzwi do kotłowni były już całe w ogniu. Poszedł do góry na dach, opowiadał pan Jacek, chociaż głos mu się łamał i wcale nie chciał już do tego wracać. Całe lato spędził, remontując ten dom. Kupił materiały budowlane, położył ocieplenie na ścianach. Wydał około 15 tysięcy złotych. Tylko tyle, bo sam wszystko robił, był budowlańcem, a stałej pracy nie ma. Zawodowo pracuje wyłącznie jego żona. Każdego roku starał się coś poprawić w starym, przedwojennym, jeszcze drewnianym budynku. Rozbudowywał go, żeby było więcej miejsca. Nowe okna nawet nie zostały wstawione, a już nie nadają się na wiele. Spałam już. Nagle usłyszałam, jak mąż krzyczy: „Pali się!” Owinęłam córkę w kołdrę, obudziłam syna i matkę. Wybiegliśmy z domu w koszulach, nawet bez butów. Zaczęłam dzwonić po straż, patrzę, a córki nie ma. Wróciła po swoje lalki. Przypominała sobie tę straszną noc pani Agata. Chociaż się bała ognia, wbiegła po dziecko do płonącego domu. Myślałam, że mi serce pęknie, jak na to patrzyłam. Jeden wielki ogień, a my na zewnątrz w pisku, wspominała. Matka pani Agaty najpierw nie miała sił wyjść z domu. Potem, gdy zobaczyła, co się dzieje, zasłabła. Przyjechało po nią pogotowie. Gospodarz próbował gasić ogień wodą z wiader, ale nie miał skąd jej czerpać. Na pomoc przyszli sąsiedzi. Też niewiele byli w stanie zrobić. Jak mówią, straż pożarna przyjechała już tylko po to, żeby dogaszać zgliszcza. Do pożaru doszło niemal w rok po tym, jak w ich ogrodzenie i dom wjechał samochód. Zatrzymał się dopiero przy łóżku. Wtedy też się obawiali, czy konstrukcja starego budynku to zderzenie wytrzyma, czy będą mieli gdzie mieszkać. Prawdopodobną przyczyną pożaru było niewłaściwe składowanie materiałów łatwopalnych w pobliżu pieca centralnego ogrzewania, wyjaśniali strażacy. Jak dla mnie to wszystko jest dziwne. Dom nadaje się do rozbiórki, ale kotłownia jest tylko odymiona. Słoiki nie popękały, szafki stoją całe. Spaliły się za to całkowicie drzwi do kotłowni, mówił pan Jacek. W tym piecu palę od 12 lat i nigdy nic złego się nie zdarzyło, dodawał. Gdy przyjechała straż, udało się wspólnie uratować ocalałe sprzęty. Strażacy podawali, a sąsiedzi wynosili je dalej. Tym sposobem ocalało łóżko, lodówka, kuchenka i trochę mebli.
Dom spłonął niemal doszczętnie. Nadawał się raczej już tylko do rozbiórki. Nie był ubezpieczony. Dzieci nie miały ubrań, butów, książek do szkoły.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: EcoTax i Heum. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: ma problemu z dostawami ropy, zapewnia polski koncern naftowy. Restauracje i kawiarnie celem serii włamań w Poznaniu. Kierowcy dostaną ściągawkę, by uniknąć mandatu na drodze. Agnieszka Trojanowska, PiS. Polski Orlen uspokaja. Po włączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów z terytorium Iraku. Instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą jednak zwiastować kolejne podwyżki na stacjach paliw.
1: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny według naszych prognoz powinny pozostać na tym samym poziomie diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
0: Mówiła Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że po rozmowach w Kijowie ma lepsze rozeznanie w sprawie stanu negocjacji pokojowych. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał na Ukrainie z osobami uczestniczącymi w kontaktach z przedstawicielami USA i Rosji. Sikorski zastrzega, że nie będzie ujawniał szczegółów wczorajszej wizyty. Jedynie ujawnił, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Ukrainy, rzecznikiem praw obywatelskich, kierownictwem służb antykorupcyjnych oraz weteranami i młodzieżą. Seria włamań w Poznaniu i okolicach. Sprawcy za cel obierali restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. O zarzutach dla trzech osób mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: Kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków oraz kradzież motocykla.
0: Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Kierowcy dostaną nową wskazówkę, jak nie dostać mandatu. Ministerstwo Infrastruktury szykuje umieszczenie informacji o dopuszczalnej prędkości na znakach przy odcinkowych pomiarach prędkości. To na razie eksperyment, by sprawdzić zachowania kierowców. Zmodyfikowane znaki pojawią się na autostradach i ekspresówkach, gdzie działa odcinkowy pomiar.
3: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
0: Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego, a nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków na polskich drogach. Jutro temperatura podobna do dzisiejszej, przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17, wiatr słaby i umiarkowany. Zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu możliwe na zachodzie kraju, najwięcej rozpogodzeń na Podkarpaciu i tam też o poranku mgły.
4: Bonton Radio.

0: reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. 104.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pan Rymiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
2: Onton Radio. I wszystko gra.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie